0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator ma szansę powstać w Rumi. Odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano pomysł, który ma odpowiadać potrzebom polskich elektrowni jądrowych w zakresie szkoleń przyszłych pracowników. W Rumi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes polskich elektrowni jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście Centrum Szkoleń dla Przyszłych Pracowników Elektrowni Jądrowej.
2: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshory, i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
1: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
3: Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły typowo, ukierunkowały się pod budowę elektrowni jądrowej. Dlatego tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.
1: Dodaje starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Pomysłem na to jest Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, do realizacji którego Rumia jest już gotowa, i o konieczności powstania którego dyskutowano podczas spotkania.
4: Rumia jako jeden z pierwszych partnerów odpowiedziała bardzo aktywnie i to, co dzisiaj widzimy, jestem absolutnie zbudowany i zadowolony, bo w zasadzie tutaj nie znalazłem słabych punktów w tym przedsięwzięciu. Nam zależy na harmonogramowym zbudowaniu elektrowni i potrzebujemy równie, że tak powiem, wpisującego się w nasz harmonogram zaangażowania naszych partnerów. Rumia jest tego to bardzo dobry przykład.
1: Tłumaczy prezes polskich elektrowni jądrowych Marek Woszczyk. Pozostaje więc poczekać na ostateczny wybór lokalizacji do wyznaczenia dla

0: Centrum szkoleń, które być może powstanie w Rumii. Gmina Gniewino stawia na zdrowie. Już w najbliższą sobotę na terenie przy Centrum Kultury stanie miasteczko, w którym będzie można przebadać się kompleksowo od stóp do głów. Już w najbliższą sobotę w Gniewinie będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Organizatorzy zapraszają zarówno mieszkańców, jak i gości na dzień pełen profilaktyki, ale też rodzinnej zabawy.
1: Zapraszamy już w sobotę, praktycznie o 12:00 będzie u nas, będziemy wspólnie, można powiedzieć, świętować piąty urodziny pana ambulansa, gdzie będzie można skorzystać nieodpłatnie z wielu usług medycznych, ale także z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka mamy też tutaj wiele atrakcji dla dzieci.
0: Mówi dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie Waldemar Szczypior. Z tej okazji przygotowano dedykowaną strefę zabaw, kolorowe dmuchańce oraz liczne atrakcje. Każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i porad lekarzy specjalistów.
2: Świętujemy urodziny razem z mieszkańcami gminy Gniewino, dlatego zapraszamy wszystkich do przygotowanego miasteczka zdrowia, w którym będzie można skorzystać z bezpłatnych badań krwi, ale też skonsultować się z lekarzem, z dietetykiem, skorzystać z przeglądów jamy ustnej, czy skorzystać z bezpłatnych masaży.
0: Tłumaczy właściciel firmy medycznej Michał Naczk. W programie przewidziano również konferencję naukową, do udziału w której zaproszono nie tylko specjalistów. Udział we wszystkich strefach jest całkowicie bezpłatny. Więcej na temat weekendowych atrakcji w gminie Gniewino dowiedzieć można się z mediów społecznościowych. Wiosenna konferencja PIKE 2026 w sobocie rozpoczęła się od debaty nad unijnym projektem Digital Networks Act i przyszłością rynku telekomunikacyjnego. Ważną częścią wydarzenia było forum telewizji lokalnych, podczas którego branża omawiała kluczowe dla siebie wyzwania. Dzień zwieńczyła uroczysta gala, w trakcie której rozdano nagrody w konkursie dla telewizji lokalnych. Sopocki Hotel stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
3: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej izby.
0: Mówi dyrektor generalnej Polskiej Izby Telekomunikacji Elektronicznej Krzysztof Pstrąg. Równolegle do globalnych tematów technologicznych dołączyły także rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce. Wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To Nas Dotyczy.
4: To powiem, że przeszliśmy w ilości, w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy.
0: Opowiada dyrektor konkursu To Nas Dotyczy Szymon Osowski. Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem. Policjanci z puckiej drogówki prowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ich celem było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w rejonach przejść oraz ścieżek rowerowych. Podczas działań mundurowi łącznie ujawnili 53 naruszenia przepisów, z czego 18 popełnionych przez pieszych. Policjanci z puckiej drogówki ujawnili pieszych, którzy przechodzili w miejscach niedozwolonych oraz kierowców, którzy nie zatrzymywali się przed przejściem dla pieszych i wymuszali pierwszeństwo przejazdu. Takie intensywne działania mają przede wszystkim charakter profilaktyczny i edukacyjny. Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od wzajemnego szacunku, rozwagi oraz przestrzegania przepisów przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. W akcję aktywnie włączyli się również policjanci dzielnicowi, którzy rozdawali elementy odblaskowe pieszym, a także rowerzystom. Pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego zmieni swoją dotychczasową lokalizację. Decyzję decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta. Uchwała dotycząca zmiany lokalizacji pomniku została przedłożona przez

0: Prezydent miasta Gdyni Aleksandry Kosiorek. Pomnik przeniesiony zostanie na plac Konstytucji po jego przebudowie. Jak mówi Kosiorek, pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego zasługuje na godne miejsce w sercu Gdyni. Plac Konstytucji po przebudowie stanie się przyjazną i dobrze zaprojektowaną przestrzenią miejską, która buduje jakość najważniejszego wejścia do miasta.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia, Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
6: W Shop & Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
5: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
6: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
5: Shop & Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
6: Wejdź na shopandmedica.pl
5: lub zadzwoń 571-824-501. Shop & Medica.
6: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama. Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgę dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Z łesła zrobiła czerlińskę płesła. I tak wiedno są czerlińskie trości, frasuje i płaciące dnie i noce chłopa wyciekuje, ale skwerno ja ci cudzy, dowse, człek zawite, zare prosygłe do siebie i łe chłopa pite. Się tornikach, teren z mniechem przesied załatamy i rzeznikach, teren z miasta przebył ze swiniami, chytkłe ryci do swichecie plyckami czysteje, cie gdzie pana nie widzele. Pilnie wepiteje, ale źuden nic nie wiedzy, łenim i powiedzec. Tyj zaciął na w swim kłopłe cegłę i nacis ledzec i wesłała wprost do płycka jednego rebeka, aby płesiedł wsiądze siukac pana niebłeroka. Rebok płesiedł wiąc do płycka, łepsiedł w sieści krumę. Cie tu nie był pun czorliści? Tegłe me nie znumę. Płesiedł pitać są na rytuś. Tu go łefukale i są burmistrz i pisarce, taci go nie znale. Pitył są na rynku babów, co przedają flundrę, bo są mesły w swoim duchy, te babę to mądry. Moje babę, zniłujce są, cie we tyś nie widzę, dze przebiwo punczor liści, co tu kłypił sejce. Jak ne babę zaćną razem jegłe błogłesławic, jak na niegłe zaćną wrześciec, jak mu zaćną prawic. Cie to łene są na rynku, aby tam śpiegłewac, kto przejść z betowa kosiurci kupewac. Jak bo łene mygłe w sieścim slude plecy sedzec i we w sieście głupek gochach i lesokach wiedzec. Po tym babścim przewitaniu rebok ju nie ciekł, młyca wcesnął, co na łysie z miasta pryć łycykł i są prandzy niły bez żujaś łyznanych granic, a starani jego wsieści, całą

0: Pedruś, na nic. Ty sam pito, jegłe pani. Jakże, cię zgłę widzę. A niech gwe tam klinę wezną, łe nim nicht nie wiedzył. Jedoch, pani, jegłe siukł płeca luścim płyckły, ale cóż, ciej nicht są ze mną niełe przed poludzkły. Cybeloce to są ledze, ziol są panie błezie, łe nich nicht są ani zdebła we wiedzec nie młezie. Jo nad młeżem siukł pana, łe przed sześci place, ale nich ze gwe nie było, błedo ziegłe kace. Jeśmie tam łefukł burmistrz i wekpałe babę. Tam ziem ledwie z ziecem do dom wrócił, abe.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej

0: powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.

0: Słuchać radia, Norda FM. Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
4: Na dzień łatemku szkołę.
5: I gminny dzień dziecka.
4: Od piersi do piąty popełniu zwiedzanie nowej szkoły, przedszkola, żłobka.
3: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
4: A przed tym wszystkim nafutrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
5: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
4: Do uzdrzeni przy szkole w Koleczkowie.
5: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
3: wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
5: Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie, Hanna Garbowska.
6: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
0: Reklama.
7: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
8: Neblune puerenkuewin pierwi rozbity, jak ciurni ptyche z nieba wyższą stronę wzbity, tej sej sam gromadzeły. Dechtle słońce zbiegło z pyłnia, a ju ich grą do pół nieba oblekło. Gromistą chmurą wiatar jagnył, co rozchizi. Chmura tej sej gąstniała, zwisiała sam nizi, jaś jedną stroną na wpół łed nieba łydzarty, do zemi wydzibnięty, i wsiś rozpłoscarto, jak wildzi źródziel, co brył w sietci wiatry w sobie, łyt pyłnia jaśna zychód, lecała płe niebie. Była tej chwila cysze. Pływitrze stojało głechi, mył klewi, jakby z lanku nie miało. I plunę z błeża, co w przód kładle są na zemi, i znowa w górę trzasłe kłosama złotima. Cipiałe jak wałe, też stoją nieruchłemu i podzerają w niebłę, na jeziony i słomu. I zeloni kuel drogów paple i jeźbinę, co pierwi w kuel grobłewi kule, jak chlechiny biłe głowu, dłudzima krąca ramionama. Rozpuścia srybrzonima, wiatre warkłe ciama, teryju stangui, z niemi wyrazama ziałobę, stoją na sztyłt sztaturów sypilejści niobę. Jedna łezka, drżącą, wrzasniący, leste sewi. Bedło, co wekło do dum, powracać z gnilewi, teru zbiegł sa urma, pasturzy nie cieky, i tak łypuściu juda, dodum tak chłuceky. Bula kutama, zemia kłepie, roga łezie, i całą chłewa strasi recienim w rozgłezie. Krowa tej sej do nieba wznosy wjuldzi łekłe, młynia z cewu łodmiku i wzdycha głębokie.

Błekły, a wieprz we wtyżu sludę dąsusa, sierwłety i stopie bzbłeża kradnie i na dostunk chwyty.

być ni kroci. Ciorniłe cię cierają na ciorniłe błyci. Wetkną tej język sechi sieroci grdzele i skrzydła obujmają. Ciekają kłępile. Leno i łene, tyś tkną, że przyjdą fest burze. Juwla stygną i sny są wznoszące są chmurze. Ostatny z ptychów lota jak wiatr, dechtbelny jaskuleca. Ciorni blun wiercy jak pik strzelny, w końcu spody jak kugla. Prawie tery, wele, szlachta z młyskwu okropną biutka zakuńciele i chronią sa gromadno w hecie i stodole. Wypuszczają myl błeju, gdzie wnetka żywiołe bandu bica. Na zychód jeś płyzłe conu, zemia sficykłe mudno, żółtawłe czerwłeny, i chmura, co rozcygł ceni na sztuc sycy, wyłowił niści widu, a za słońca lecy, jak ciejbe je uchwacyc chcała przed zychłeda. Tyle wichrów, rys, przygwiznało spłyda. Jeden z dredzi mlecą, miecą krople mrzesti, w juldzi jasniły krągły jak grade zrniesti. W nym wichre płezwiarłe są, w pas sam porywają, wysudzają sa, krącą, na wkuse gwizdają. Krążył płe stawach, mącą jaż spód kłede w stawach, lecą na łąci. Gwiździą płe wieźbach i trywach. Priskają wieźbu w wietwie, cygną truf łypkłe se na wiater, jak grzca ma werywoni włose. Z misiuni króżelkama snopów. Wiatry weją, wypydają na rola. Wylają sa, reją, rwą ścibę. Robią dzura wichrowi trzecymu, któren wedzarł sa z role jak sztub ciornozemu. Dwigo sa, jak rehawu piramida toci, ubał grunt wiercy. Z nogów piusk sepie gwizdom w łacie. Co krok wsiś wydimu sa, kwel górę rozrywu i wiulgu swą trąba na buzia łeb grywu. Jaż z tym całym hałesa łede i kurzawe, słome lestów gałązy, bydzarty murawe, wichre w las grze młytnałe i płe głębiach puszcie reknało jak niedźwiedzę. A ju deszcz w cyk pluście, jak setka w gałstych kroplach, w nym rikłe piorene. Krople zlałe są raza, jak decht prosti strenę, dłudzim warkłecia rysią. To niebłe ze zemią. Jak swam błerków szechtama decht całima lemią. Ju zakryły są ciesto i niebłe i ziemia. Noc je schają łyt, noce ciorniejszą za ciemię. Ciasa widnokris, pałku łyt końca do końca i janiu zwrócą na sztut niezmierniłe słońca, rozświecy twyś i znowa łykryty całuna rwą w niebłej dwizie chmur. Zatrzasną piorena. Znowa zwiąg się sahaja, lejówka na walniu i ciemno z grebu gęsta prawie niedotykalny. Znowa deść cesi z siemi, grzim na śteruś kłusnie. Znowa łodecknie, reknie i znów łedą chlusnie. Jaśca łebdało w siedkłe, leno drzewa znówka się marzu. Na wkół hecie i mreci lejówka. Ptaci dzyń z pragu chwila nubożle wsiubeła, błe kuziatwa myl błeju ciej smroka łekreła, zalała drodzi młeste na rzece, zarwała z folwarku zrobiony gycz niedostępny miała.

Łotim tej, co sam dało w łobłezu so plece, dzys nie mogła sa rozinc, gytka w łekulece. A prawie wisi ślach te los łot tajemnice. W izbie sądza są wyżni uradę toczoni, Bernardin leżą w łóżku, bladi, umanczoni i skrwawioni, lecz często zdrowi na rozemie, gdy wy rozkazę. Sądza mocno są ich trzymie, prosy pod kołą żigłę, na sztykocia cieky, kyzie przywiesc rigłewa, terst dwizie zamykł. I głodzena, warałe krajemni rozmłewe, jaś je pierwu kapitan rików, Tima słowę, a rzucił na stół miśka cąści dukatama. Was państwo elache. I jugutka midze wama, że kreźdi Moskal złodzi. Powiedz też, kto spit, że was znała Moskyla, co głezwią Nikitą, Nikity Cieryków. Rotny kapitun, mił łesmy medalów i trze krzyże, to spamiętać prosmy. Nen medal za Łeczyków, nen za Izmaiłów, nen za bitwa Kulnowi, nen za Prejsyś Iłów, nen tam za Korsykuewa, sławną Reiterada, spłet Curichu. A miał tyś i za dzyrsko szpyda, tyś łet te feldmarszyłka, trze zadowolnienie, dwie we chwałę cesarści, i szczerze wspomnieniu wsiedkłe na pismieniem. Le, ale kapitanie, przerwał robyk, i ceś za tedy z nama stanie, żele nie chcesz zgładzać sa. Kłowaj tedy u słowo, załatwić sprawa.

Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum

0: 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
6: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
5: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
6: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
5: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
6: Wejdź na chopinmedica.pl
5: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
6: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Słuchajcie, radia, Norda FM. Reklama.
2: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła.

0: Rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Reklama.
4: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
5: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka.
6: Oddychać nie można tu było, tędy wszystko to szło. Czarno siwo, to różnie było.
4: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
7: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
4: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Novak Djokovic odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem Joao Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
8: I definitely have a different feeling going into this match.
9: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
8: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
4: Spotkanie Świątek-Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari. Duże zachmurzenie. Dzisiaj większe przejaśnienia najpierw na wschodzie, a po południu na zachodzie Polski. Przelotne opady deszczu będą wędrować z Dolnego Śląska nad centrum, po południu nad wschód. Burze możliwe po południu w pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę. Temperatura od 18 do 24 stopni.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rozmowy o Nordzie.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: W programie Gość Dnia moim i Państwa gościem jest dzisiaj członek Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Marcin Bulczak. Witamy.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
2: Rozmawiać będziemy o lokalnej żywności, o nawykach klientów i o tym, jak zmienia się to w ostatnim czasie. Zacznijmy od tego, czy da się zaobserwować powrót albo może zwiększenie zainteresowania w ogóle lokalnym produktem, lokalną żywnością tutaj u nas na Pomorzu?
3: Zdecydowanie tak. Myślę, że wszyscy chcemy dłużej żyć. Chcemy też, aby to życie było lepszej jakości, abyśmy żyli w zdrowiu, żebyśmy nie musieli chodzić po przychodniach czy po szpitalach, więc zwracamy uwagę na to, jak żyjemy. No i jednak nierozłącznym elementem tego życia jest na pewno sport, ale również zdrowe odżywianie, więc to jest bardzo istotne. Ja sam mam rodziców w wieku 75 lat, którzy bardzo dbają o to, co jedzą i jak żyją, a moja bratowa jest dietetykiem, więc też często rozmawiamy przy rodzinnym stole, jak to wygląda. Więc odpowiadając na pytanie, jak najbardziej tak, ten lokalny produkt, a przede wszystkim zdrowy produkt, mało przetworzony, staje się coraz bardziej popularny i coraz bardziej poszukiwany przez konsumenta detalicznego.
2: No właśnie, przeszliśmy tutaj płynnie do tego jednego z ważniejszych zagadnień związanych z lokalną żywnością, zdrowe jedzenie. I w jaki sposób właśnie przekłada się ta lokalna

0: lokalność, ten krótki łańcuch dostaw, ta naturalność na zdrowie po prostu.
1: To bardzo trudno mi ocenić, ja nie jestem lekarzem, nie jestem również dietetykiem, nie jestem po żadnych kursach, natomiast mogę powiedzieć bardziej o takim tym aspekcie dostępności tej żywności. Ja nawet dzisiaj, robiąc zakupy, no niestety w markecie, oczywiście nie kupowałem tam warzyw i owoców, kupowałem inne produkty, zauważyłem, że te stoiska głównie z produktami typu owoce, warzywa bardzo mocno się zmieniały. One kiedyś nie były tak wyeksponowane i nie zależało marketom również na tym, aby dostarczać tam te produkty. Co więcej, w tych marketach, mimo że one są sklepami o zasięgu ogólnopolskim, widać w nich, że oni również starają się przyciągnąć klienta, wskazując, że ten produkt pochodzi stąd, z Pomorza, z Kaszub, że jest produktem lokalnym. Nie mówiąc już o mniejszych sklepach, czy o mniejszych strganach, które głównie bazują na promocji swojego produktu tym, że jest ekologiczny, tym, że jest z naturalnego chowu oraz tym, że pochodzi właśnie stąd, że jest produktem lokalnym.
0: Czy klienci częściej zwracają teraz uwagę na lokalność produktu niż na cenę? Jak to się zmienia? Bo bardzo długo gdzieś się przyjmowało, że prawdopodobnie gdzieś lokalny produkt może będzie bardziej ekskluzywny, bardziej drogi, może właśnie lepiej coś taniego z daleka wziąć. I jak to się zmienia?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o te produkty rolno-spożywcze, bo głównie tym zajmuje się RENK, to myślę, że nie chodzi tutaj o element splendoru. Bardziej chodzi właśnie o zdrowie i o przywiązanie do tego, aby ten produkt był lokalny. Więc nie do końca uważam, że ten produkt lokalny jest droższy albo jest bardziej ekskluzywny, ale na pewno jest bardziej pożądany, głównie z tego powodu, że w bardzo łatwy sposób można sprawdzić, czy on faktycznie pochodzi stąd, kto go wyprodukował, jak się do tego przykładał, jaką ma renomę i jaką ma historię. Poza tym też różnego rodzaju produkty, kupując tutaj lokalnie, no mając je w domu, wiemy, jak długo one wytrzymały. Czy one się starzeją szybko, czy wytrzymują rok. Czy smak jest powtarzalny, czy barwa tego produktu i jego konsystencja jest cały czas taka sama, czy się zmienia. I to też utwierdza tego klienta, że on przywiązuje się do tego produktu, a tym bardziej, jeżeli jest on lokalny, no to też utożsamia się, że wspiera lokalny rynek.
0: A mówiąc o dostępności, jak zwiększa się ta pula produktów produkowanych regionalnie, czy też zakres, czy też ilość tych produktów, rozmaitość produktów również ze strony właśnie podaży się zwiększa?
1: Mieszkamy na Pomorzu, mieszkamy w Polsce, jest to specyficzny rejon świata, no umówmy się, cytrusów tutaj nie wyprodukujemy, więc bardzo ciężko powiedzieć, czy wolumen tych produktów się zwiększa. Tych lokalnych produktów ewentualnie mogą zmieniać się odmiany lub dostawcy konkretnych produktów i te faktycznie tak jak kiedyś widzieliśmy dwa czy trzy gatunki jabłek, czy jeden gatunek gruszek, czy innych produktów, tak w chwili obecnej widzimy. To samo jest na przykład z ziemniakiem, czy innymi produktami rolnymi. Producenci starają się wdrażać nowe gatunki, czy to jabłek, czy to ziemniaka, czy to innych produktów i zwiększać zasięg dostępności tych produktów, nie tylko tutaj na Pomorzu, ale jeżeli uda się ten produkt ulokować również poza granicami naszego województwa, no to jest to dla nich oczywiście z korzyścią.
0: Dobrze wiemy, że branża rolnicza to jest branża, która się bardzo szybko rozwija. Ludzie, rolnicy to są często jeszcze tak stereotypowo, gdzieś kilkadziesiąt lat temu wychodziło się, że to są ludzie prości, niewyedukowani, co okazuje się nieprawdą. I jak zmienia się, jak dostosowuje się branża spożywcza na Pomorzu do konkurencji właśnie z tymi rynkami gdzieś zewnętrznymi, jak rozwija się to po prostu?
1: Bardzo się cieszę, że pan poruszył ten temat. To jest absolutny archaizm, to co pan powiedział. Dzisiaj rolnicy to są turbo nowocześni przedsiębiorcy i nie chodzi tutaj tylko o te głośne ciągniki, czy o nowoczesne kombajny. To jest również nowoczesny system zarządzania, pomiar produktów, pomiar wegetacji, dostosowanie produktu do wymogów rynkowych i tak dalej. Są bardzo nowoczesne przedsiębiorcy i oni świetnie się na tym rynku odnajdują. Bardzo często też sami negocjują duże warunki z dużymi sieciami handlowymi i to nie jest już tak, jak kiedyś było, że tylko te sieci narzucają swoje warunki. Jakby nie odchodzą te reguły, na pewno też tak jest. A rolnicy w różnego rodzaju zrzeszeniach potrafią bardzo mocno o siebie zadbać. My w chwili obecnej jako RENK współpracujemy z Podrem, czyli tutaj Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i też widzimy ogromne wsparcie i ogromną pracę, aby ci rolnicy mogli mieć lepsze warunki negocjowania i prowadzenia swoich biznesów, na pewno tutaj na Pomorzu.
0: Od rolnika przejdziemy teraz do klienta i do kolejnego poniekąd stereotypu, czy to

0: To jest tak, że tylko starsi ludzie sięgają po produkty regionalne i jeżdżą właśnie na rynki, bo też ujął się gdzieś taki stereotyp, że raczej młodzi ludzie to pójdą do pierwszego marketu na brzegu, wezmą cokolwiek, a raczej to starszy człowiek pojedzie gdzieś właśnie w sobotę na zakupy, czy to warzywne, czy owocowe chociażby.
1: Wie pan co, ja sam mam problem z tym wiekiem, o którym pan mówił, bo sam nie wiem, gdzie się uplasować. Jestem blisko 50, nie wiem, czy jestem już stary, czy jeszcze, chociaż mam zalążek jakiejś młodości w sobie, ale mam też dwójkę dzieci. I mam dosyć wybredne te dzieci i widzę, że starają się jeść produkty powtarzalne, o powtarzalnej jakości. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o serki, ale to na przykład chodzi o właśnie warzywa, owoce, kalafior, kapusta, ziemniaki. To niby prosty produkt, ale jednak ten smak jest wyczuwalny. Więc uważam, że środowisko jest i takie, w zależności od okresu w życiu, w zależności od pory dnia, czy w zależności od nawet danego tygodnia, to się zmienia. Myślę jednak, że ludzie zwracają uwagę na to bardzo dużą, co jedzą i jeżeli tylko dysponują w danym momencie czasem, to jednak sięgają po ten produkt, który konkretnie chcą kupić, który konkretnie gdzieś sobie w głowie ułożyli do zakupu. Natomiast jeżeli nie mają tego czasu, a mamy pełno wokół siebie różnego rodzaju kuszących ofert ze strony sklepów wielkopowierzchniowych, to czasami sięgają po ten produkt, niestety wysoko przetworzony, czy też tańszy, ale jednak zwracam uwagę na to, że produkt dobry jest w chwili obecnej na pewno na topie.
0: Powiedzieliśmy sobie już o rolniku, o kliencie, to teraz o tym punkcie pomiędzy, czyli właśnie centra chociażby hurtowe. Jaką rolę one odgrywają w promowaniu, w popularyzowaniu tych lokalnych produktów, chociażby lokalnej żywności właśnie?
1: Ręk jest właśnie taką instytucją, która łączy te dwa punkty, czyli klienta, tak, i dostawcę tego produktu. Ręk jest spółkomisyjną, której celem jest de facto wspieranie takiego rynku rolno-spożywczego tutaj na Pomorzu i uważam, że świetnie sobie w tym radzi. Organizujemy tak naprawdę dwie bardzo duże imprezy w roku. Jesteśmy świeżo, co po jednej nazywa się Wiosna w Ogrodzie, która cieszyła się jak zwykle tłumami na miejscu, dopisała nam również pogoda, sam miałem okazję uczestniczyć i nabyć produkt na tym kiermaszu. Ludzie znają ręk, ludzie cieszą się, że mogą przyjechać, zrobić tam zakupy, zarówno te rolno-spożywcze, jak i elementy do ogrodu, kwiaty, krzewy, byliny. I taką przyjęliśmy formułę, aby maksymalnie pomagać naszym przedsiębiorcom, głównie poprzez promocję miejsca, ponieważ ręk jest taką instytucją, którą wybierają najemcy, głównie dlatego, że jak klient tam przyjeżdża, to ma wokół siebie skupisko wszystkich osób zajmujących się handlem oraz produktem, oraz produkcją produktów rolnych, również na przykład jajek, o których tutaj się mówi i ludzie dzisiaj też poszukują jajek tak zwanych bezpośrednio od gospodarza. Tak więc ręk jest taką instytucją, która skupia te dwa podmioty i staramy się zawsze z nimi współpracować, zachęcać do tej współpracy i jesteśmy na tą współpracę otwarci.
0: Dużo tutaj powiedzieliśmy o tych mocnych stronach, o możliwościach, które budują się cały czas właśnie, jeśli chodzi o lokalny produkt, to trzeba także poruszyć kwestię wyzwań. Tutaj już poniekąd została wspomniana ta kwestia braku czasu, naszego ciągłego pośpiechu, konkurencji z marketami. Jakie są właśnie największe wyzwania stojące przed lokalnym produktem?
1: Przed lokalnym produktem, ale w ogóle przed produktem w ogóle jest nowoczesny świat, czyli odejście kupującego od przyjścia do miejsca zakupu. Bardzo często jednak praktycznie we wszystkich produktach wybieramy produkt, który możemy kupić przez internet. I to jest największe wyzwanie, ale uwaga, nasi klienci sobie z tym radzą. I ostatnio był u nas klient, który właśnie będzie finalizował z nami transakcję i będzie rozszerzał swoją działalność o właśnie przygotowanie zdrowej żywności dla restauratorów. Czyli jednak też przedsiębiorcy, którzy potrafią znaleźć tą swoją niszę, potrafią się w tej branży dosyć mocno i ekspansywnie rozwijać. On będzie dostarczał gotowy produkt do restauracji, czyli taki, który można niemalże po ugotowaniu podać bezpośrednio na talerz, czyli restaurator będzie zwolniony z przygotowania, obierania, segregacji śmieci, utylizacji tych śmieci i tak dalej. Wszystko to się będzie odbywało u dostawcy tego produktu.
0: Kolejna kwestia o przyszłości, trzeba tutaj troszeczkę porozmawiać, bo tutaj mówimy o tym, jak wygląda to w tym momencie, a biorąc pod uwagę przesłanki, które możemy zaobserwować, biorąc pod uwagę obecną sytuację, jak ten rynek zakupów spożywczych, przede wszystkim oczywiście regionalnych, będzie prezentował się za kilka lat chociażby?
1: W mojej opinii życie w jakimś aspekcie, niestety, chciałbym

0: aby to wybrzmiało, przenosi się do internetu, więc im większa będzie promocja, im większe będzie nauczanie, im większa będzie edukacja o tym, jak istotne jest zdrowe jedzenie, to tym bardziej będzie można promować ten produkt lokalny. Tak, można to robić na wielu płaszczyznach, ale głównie są to dzisiaj obecnie media społecznościowe, no i media streamingowe, no i no nie ma innych narzędzi. I w chwili obecnej są już obiekty podobne do rynku. Nie, to nie są nasze konkurencje, ponieważ jesteśmy w Stowarzyszeniu Rynków i jestem świeżo co po takim właśnie spotkaniu. W Poznaniu nawet istnieje taki punkt na rynku, w którym jest przygotowane studio, gdzie ci producenci mogą te swoje produkty codziennie pokazywać, nie wiem, na TikToku, na Facebooku, czy na Instagramie i pokazywać, w jaki sposób można je nabyć w zasadzie z dostawą do domu gotowej, wybranej puli produktów.
1: No i na koniec już ostatnie takie najszersze chyba pytanie, nie wiem, może najtrudniejsze. Gdyby mieć dosłownie w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, dlaczego warto tu, teraz, w dniu dzisiejszym wybrać właśnie produkt regionalny niż chociażby gdzieś importowany z daleka?
0: Może to zbyt przyziemne, no ale chyba głównie dlatego, aby wspierać finansowo nasze Pomorze. Po pierwsze, mamy bardzo wielu producentów świetnej żywności, świetnych produktów, więc kupując nasze produkty, zostawiamy pieniądze na Pomorzu, to po pierwsze, a po drugie, rozwijamy lokalny biznes i pomagamy lokalnym przedsiębiorcom.
1: No i tą właśnie myślą zakończymy już naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję i przypomnę, że moim i Państwa gościem był dzisiaj członek Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Marcin Bulczak. Dziękuję.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
2: Audycję zawierała lokowanie produktu.
3: Rozmowy o Nordzie.
2: Reklama.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Selbowie zapraszają!
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was!
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Reklama.
5: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharskimi.

0: kolakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, estetycznej, chirurgii stomatologicznej.

0: psychiatrycznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy. Reklama.
1: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga podróżni jadący nad morze, zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
2: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Feteszt, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału. Przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
1: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
3: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
1: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie. Dwadzieścia stopni na północy Polski, 22 w centrum, na południu, 24 na zachodzie. Niebo zachmurzone częściowo albo mocno, możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty. Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy.

0: Obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
3: Na dzień łatem huśkłełę.
4: I gminny dzień dziecka.
3: Od piersi do piąty popełnił zwiedzanie nowy szkłełę, przedszkola, żłobka.
2: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
3: A przed tym wszystkim nafudrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
4: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji, Aleksander Tkacz.
3: Do uzdrzeni przy szkole w Koleczkowie.
4: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
2: wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski,
4: dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie Hanna Garbowska,
5: gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
6: Reklama.
7: Rozmowy o Nordzie.
8: Mieszko Wiltrowski, witam serdecznie, zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest pan Michał Gądek, pisarz, autor, no właśnie, bajek, chybajek, czy dadajek dla dzieci. Witam.
9: Dzień dobry, witam czytelników, słuchaczów, być może przyszłych czy przeszłych.
8: No właśnie, powiedzmy sobie szczerze, ma pan już na swoim koncie bardzo dużo różnego rodzaju produkcji, ale właśnie dla dzieci. Rzadko spotykamy autorów, którzy tak bardzo skupiają się na tym, żeby dzieci zainteresować trochę innym światem niż ten, który widzimy na co dzień, i trochę innym światem niż ten, który rodzice często nawet nieświadomie przekazują.
9: Tak, myślę, że może to wynikać też z tego, że dookoła widzimy, że czasami ten czas dzieci jest zajęty przez elektronikę, przez social media i przez tego typu zabawy, aczkolwiek brak takiej relacji pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. I tak pomyślałem sobie, że jeżeli będziemy pisać coś dzieciom, będziemy mogli coś przekazywać, to nawet rodzice będą mogli o tym z nimi potem porozmawiać, bo dzieci na pewno mają interesujące pytania. Tak myślę, że było tak zawsze.
8: No to zawsze. Na każdym etapie życia dziecko ma interesujące pytania. No ale tutaj właśnie powiedział pan, że to kwestia tych różnego rodzaju ograniczeń, kontaktu i tak dalej. To kiedy pan wpadł na to, że będzie pisał i skąd w ogóle wzięło się, no bo na początku to taka dosyć specyficzna forma chybajek się pojawiła.
9: Właściwie to się zaczęło odkąd byłem na morzu i pływałem jako oficer na statkach. Tam jest sporo czasu. Też trzeba umieć siebie czymś zająć. Po pracy, po godzinie 17-18 mamy tylko morze, horyzont i właściwie książki albo filmy. Więc pomyślałem sobie, że a może bym jakby zaczął, żebym zaczął coś pisać w sumie o tym, co gdzieś w środku siedzi. I z tego względu, że zawsze bliskie była mi przyroda, natura, a brakowało mi lasów. Pomyślałem, że może zacznę od tego. Stąd pierwszą częścią, którą się zająłem, to właśnie były chybajki, czyli historyjki o zwierzakach, tych, które są dookoła nas, które możemy spotkać za parapetem, gdzieś w parku, gdzieś przy stoliku, kiedy gdzieś jemy.
8: No i jakiego rodzaju to jest? To są chybajki, powiedzmy sobie, opisujące świat, no bo mamy, wiadomo, różnego rodzaju historie, czy tu w Kubusiu Puchatku, czy gdzieś na zwierzęta nam się przejawiają, a w jakim wypadku, w jakiej formie przejawiają się właśnie w tych chybajkach?
9: No ciężko mi wejść w jakiś konkretny styl, ja zacząłem sobie po prostu pisać i pomyślałem sobie, że co z tego będzie, to ktoś coś sam określi, powiedzmy, ten czytelnik. I z tego względu, że nadałem tym zwierzakom imiona moich przyjaciół i są to pewne rodzinki, które gdzieś tam sobie żyją, pomyślałem, że dzięki temu świadomość może taka nasza względem natury będzie trochę zwiększona i pamiętam, że mój kolega, który kiedyś myślał, że ćmy i pająki są naszymi wrogami, że chcą na pewno nas ukryć, zaatakować. Po przeczytaniu tej chybajki okazało się, że widziałem to na własne oczy, bo z nim siedziałem wtedy w jednym gabinecie. Chwycił takiego pajączka na kartkę i przez okno go wypuścił, także myślę, że dla tej jednej osoby wtedy było warto to robić.
8: Ale to nie dziecko, to trochę starsza osoba, bo mówimy, że jednak chybajki są przeznaczone dla młodszego czytelnika.
9: I tak, i nie, z tego względu, że uważam, że my w środku mamy tego swojego dzieciaka, który kiedyś nie bał się pytać i próbował robić rzeczy nowe. Teraz jesteśmy ograniczeni, teraz jesteśmy bardzo dorośli, płacimy podatki, tego typu rzeczy i czasami zapominamy lub nie mamy czasu na to. Więc pomyślałem sobie, że raz, że taki rodzic może porozmawiać z dziećmi właśnie o takim Andrzeju, który jest nasocznikiem trzęsień, jest takim pajączkiem, który każdy ma w domu, ale nie każdy wie, jak on ma na imię, jakie ma rytuały i tego typu rzeczy, więc myślę, że on może zaciekawić w jakiś sposób

0: dziecko, a jeżeli my będziemy zainteresowani przyrodą, to właściwie świat jest otwarty przed nami, bo...
1: No tak, to uczy trochę chyba wrażliwości, tak, bo jeżeli dziecko od rodzica nauczy się wrażliwości, czyli tak właśnie do takiego postępowania chociażby, że no, nie od razu laczkiem... Mhm. Tylko może właśnie przenieść nawet, czy coś, no to są takie proste rzeczy, które też właśnie tą wrażliwość mogą zwiększyć u dziecka.
0: Dokładnie, a że dawno temu myśmy, ja na pewno oglądałem Zwierzęta Świata z Krystyną Czubówną i różnego rodzaju filmy przyrodnicze z Davidem Attenborough, to tak się pięknie tego słuchało i oglądało, więc pomyślałem sobie, może to będzie taka moja mała kropla w tym świecie i zacznę chociażby od swojego podwórka i im opowiadać te historie, które będą chciały być gdzieś puszczane.
1: No właśnie, ale chyba wyszło łącznie 3 tomy, więc trochę tych opowiadań mniejszych, większych się pojawiło.
0: Tak, 3 tomy, z tym, że każdy tom jest trochę większy. W pierwszym jest 7 zwierzaków, potem 14 i 21. Wtedy powiedziałem sobie stop, bo ta lista nadal się ciągnie, ale pomyślałem sobie, że zacznę robić coś innego też, żeby sobie zrobić przerwę od zwierzaków i poszedłem w drugą część mojej pasji.
1: Powieść.
0: Powieść, tak. Nazywa się Tajemnica Pajęczej Herbaty i tutaj historia jest właściwie... tego, że u mnie w domu moja mama zawsze robiła dzban zimnej herbaty i zawsze mieliśmy wszystkie dzieci, piły tą herbatę, wołało się wtedy, moja mama wołała wszystkie dzieci, piły tą herbatę i pomyślałem sobie, że fajnie by było ten przepis go zapamiętać w jakiś sposób i pomyślałem, że napiszę o tym przepisie właściwie. I pierwszy tom jest o tym, jak ja wyruszam po liście maharangą. To jest taka trochę autobiograficzna przygodówka, w którym zaczynam pływać gdzieś na statkach wraz z przyjaciółmi, dopływam na jakąś wyspę, tam są jakieś różne rodzaju przygody i co jest bardzo ciekawe moim zdaniem, osoby, które tam są prawdziwe, żyją w Trójmieście i w Wejherowie, można je spotkać, więc pomyślałem, można w jakiś sposób je onieśmiertelnić.
1: Ale to chyba też trochę dla starszych dzieciaków, no bo tak jak patrząc na chybajki, no to chyba to jest taka fajna, powiedzmy sobie historia dla takich młodszych dzieciaków w wieku, nie wiem, 3-8 lat, plus oczywiście dla rodziców, no bo oni się też mają tego podejścia nauczyć, czyli takie do czytania dzieciom.
0: Taki był pomysł, no, żeby chybajki faktycznie zauroczyć tą przyrodą i tą empatią w jakiś sposób. Historia, czy tam tajemnica pajęczej herbaty właściwie jest dla trochę starszych, dla nastolatków, które sięgają po jakiegoś Tolkiena. Oczywiście, że to nie jest tego typu format jeszcze, aczkolwiek idę w tym, no chciałbym pójść w tym kierunku. No i obecnie zajmuję się dadajkami.
1: O dadajkach porozmawiamy za chwilkę, ale to, co jest też bardzo ważne, to wszystko jest też dostępne. Powiedzmy sobie szczerze, że już Państwo teraz mogą, prawdę mówiąc, zajrzeć na stronę internetową i poczytać, i posłuchać, i jeszcze obejrzeć niektóre z tych rzeczy, o których mówimy.
0: Tak, pomyślałem sobie, że fajnie byłoby to skompilować w jednym miejscu, gdyby ludzie chcieli coś posłuchać lub zobaczyć. Stworzyłem sobie stronę internetową, oczywiście to jest wszystko amatorsko. Gdy wpisze się moje imię i nazwisko, co na pewno się to znajdzie, tam jest podzielone są na 3 właściwie takie działy, jak filmajkowo, i tam są różnego rodzaju krótkie filmiki z takich weekendowych podróży. Posłuchajkowo, w którym wypuszczam te różne historyjki na Spotify'u. No i poczytajkowo, gdzie jakby ktoś chciał dotknąć analogowo książeczkę, to może sobie o tam gdzieś zamówić z autografem bądź z jakąś dedykacją i tego typu rzeczy.
1: Czyli to wszystko dostępne, wystarczy chcieć się nad tym pochylić.
0: Dokładnie. Jest to gdzieś w sieci.
1: No to od chybajek do dadajek właśnie przechodzimy. To przede wszystkim, co to są dadajki? No bo chybajki już powiedzieliśmy, że krótkie historyjki o zwierzętach, a dadajki?
0: Forma dadajek to jest rozmowa przede wszystkim dziadka z Antosiem. Antoś ma kilka lat, 7-8, nie wiadomo właściwie ile, jest bardzo ciekawy świata, więc wracając ze szkoły, wracając od swoich rodziców, pędzi do ogródka lub pędzi do dziadka i zadaje mu różnego rodzaju pytania, bo jest ciekawy na przykład, dlaczego gwiazdy to gwiazdy, skąd są drzwi, czy fotel ma swoje imię i tego typu rzeczy. Ja sobie też wyobraziłem, jak ja byłem mały, ja zadawałem takie pytania mojemu dziadkowi, pomyślałem sobie, że dzieci wciąż to robią. Rodzice nie zawsze mają czas na to odpowiedzieć, więc pomyślałem sobie, że może przez tą formę, jak tego posłuchają, to może ten kontakt będzie w sumie im bliższy.
1: No to właśnie, to jest też bardzo fajna, trafna uwaga, bo my często nie myślimy o tym i czasem zbywamy te pytania trudne dzieci, które są po prostu banalne i nam się wydaje, że dzieci powinny gdzieś tam poświadomie znać odpowiedź, ale to zupełnie inaczej, więc to też kolejny raz, kiedy troszkę to może też być skierowane nie tylko do najmłodszego słuchacza, czytelnika, czy też właśnie trochę do tego starszego.
0: Tym bardziej, że te słowa, które powstały, bo ich jest tam 100 ileś, tych historii jak jest, też popłynęły od moich przyjaciół, którzy na przykład byli ciekawi, skąd urodziło się słowo konfuzja albo odpowiedzialność.

0: czy można o tym coś napisać i czy jesteś w stanie o tym coś wymyślić. A że zacząłem pisać dadajki w czasach pandemii, było wtedy sporo czasu, a to wymyśliłem sobie, że taki analogowy świat, to tak ponownie może będzie taki, taką ciekawą odskocznią. Więc stąd one same sobie płyną.
1: To już naprawdę aż tyle tych dadajek powstało? Ponad setka?
0: Ponad setka. Podzieliłem to sobie na cztery tomy właściwie, no takie na cztery części. Pierwsze to są rzeczy codzienne i obecnie ten tom jest wydawany w podcaście, który robię właściwie co wtorek. Wraz z partnerką, która jest Antosiem i wieloma innymi głosami, czytamy to sobie wieczorem, nagrywamy to po amatorsku i potem puszczamy w świat przyjaciółom bliskim. I mamy też ciekawy odzew i mały Julek, Zuzia, Bartek, Przemek tego słuchają i też moi bliscy, którym się czasem to podoba i wyciągają jakieś tam puenty takie dziadkowe właściwie, takie refleksje, mądrości może.
1: Czyli to jest też taki cykl rozwojowy, no bo te pytania u każdych dzieci pojawiają się różne i to non-stop, czyli powiedzmy sobie szczerze, za chwilę, być może już dzisiaj pojawią się kolejne ze trzy, które trzeba będzie obrobić.
0: Dokładnie, tym bardziej, że na końcu też zadajemy im pytania. Jeżeli macie jakiś pomysł na jakąś dadajkę, macie jakieś słowo, które was nurtuje, możecie nam napisać. Ja już mam taką małą listę, w których na pewno chcę o tym napisać i powiem, od kogo jest to słowo i dlaczego to płynie i tak dalej. Więc ta lista wciąż się ciągnie właściwie, powstaje. Być może drugą, czy kolejną częścią będą babajki, w którym babcia to będzie czytać akurat, wnuczce, być może w ten sposób. Mi się wydaje, że jesteśmy trochę jakby nieograniczeni w tym, tylko nasza wyobraźnia, którą podlewamy właściwie. Możemy coś z tym zrobić.
1: No ale tak jak rozumiem, to jest zupełnie troszkę inna formuła, tak? Bo tutaj no nie jest to opowiadanie, nie jest to bajka. Czy to jest jakoś rozwinięte, że dziadek opowiada opowiadanie dotyczące danego słowa? Czy dziadek jednak jak ten mentor, powiedzmy sobie, mówi, jak to wygląda?
0: Zaczyna się od dialogu, kiedy dziadek go coś pyta, a później dziadek przechodzi w pewne wspomnienia, w pewną taką opowiastkę. Czasami są to historie, które on faktycznie przeżył, albo młody Antoś, który oglądał na zdjęcie, gdzie widzi dziadka, wujka Alberta, tego słynnego naukowca, i w tym momencie jest ciekawe, dlaczego wujek Albert, powiedzmy, że to jest tak samo, w tamtych czasach to był dziadek, wytyka język i w tym momencie rozmawia o języku właściwie. Więc tam często jest sześć postaci nawet, które my próbujemy naśladować. Więc myślę, że to jest trochę forma taka zabawna, aczkolwiek też ucząca i fajnie, jakby taka też została.
1: I to są też takie troszkę dłuższe wtedy formy.
0: Tak, one trwają od 2 minut do nawet 8-10, a wiem obecnie, że wszyscy się śpieszą, więc taka forma, jeżeli ludzie nie mają...
1: No nie, czytając dzieciom, opowiadając, nie można się śpieszyć.
0: No dokładnie, ale wiem, że niektórzy, jeżeli ich przyjaciele chcą to posłuchać szybciej, to sobie wezmą na przyspieszenie, bo Spotify ma taką opcję. Aczkolwiek fajnie też zwolnić. Fajnie się nad tym czasem zastanowić, posłuchać na spokojnie, bo myślę, że wtedy możemy więcej coś z tego zabrać dla siebie.
1: Rozumiem, że to wszystko jest cały czas gdzieś dostępne. W tej chwili każdy z nas może wejść, zapoznać się tutaj z pana twórczością i z chybajkami, i z dadajkami, zobaczyć i wyciągnąć coś z tego dla siebie.
0: Tak jak mówiłem na początku, faktycznie jest strona, wystarczy wpisać Michał Gądek, Odo, to tam znajdzie się i filmajkowo, i poczytajkowo, i posłuchajkowo. A na Spotify wystarczy pisać dadajki i od razu się pojawią te historyjki. Można sobie posłuchać, sprawdzić, czy to jest dla ciebie. Ja myślę, że wciąż to będę robił, dopóki mamy na to siłę z partnerką i mamy chęci, a że się przy tym dobrze bawimy, to myślę, że jest to bardzo lekkie dla nas.
1: A jakaś powieść dalej także, czy już idziemy jednak w te najmniejsze i te najprzyjemniejsze formuły?
0: Powieść jest gdzieś tam w tle, się pisze, bo skoro pierwszy tom był o herbacie, drugi tom będzie o drugim składniku, wyruszę w poszukiwaniu wody i to nie będzie tylko biegun północny, czy tam jakiś Svalbard, aczkolwiek będą też jakieś ciekawe wodospady i tego typu rzeczy, więc mam nadzieję, że wiem o tym, że tam będą też nowe postacie, nowi przyjaciele, nowi znajomi, którzy tam wystąpią i myślę, że oni też ciekawi będą tego usłyszeć.
1: No to proszę państwa, młodzieży zachęcamy do czytania powieści, rodziców przede wszystkim zachęcamy do czytania swoim dzieciom. No tu macie wyjątkową możliwość, że jak już strasznie wam się czytać nie chce, to macie tych, którzy też głosy poszczególne nagrali i są w stanie trochę was zastąpić, jednocześnie właśnie dając tą możliwość rozwoju dla waszych dzieciaków i poznawania świata, bo przecież to jest najważniejsze w tym wszystkim. Więc zachęcamy, proszę państwa, odwiedzajcie oczywiście stronę internetową, bierzcie z tego i korzystajcie. Ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moim i państwa gościem był dzisiaj autor

0: właśnie chyba jak Ida Dajek, czyli Michał Gądek. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
3: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
1: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
0: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
1: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia. W jednym, nowoczesnym budynku.
0: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na chopinmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Reklama.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama. Polska turystka zginęła na Słowacji w Parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta państwowego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
2: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
1: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
3: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
1: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
4: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
1: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18 w Budapeszcie. Pogoda ma być dzisiaj w kratkę, niebo częściowo zachmurzone, miejscami mocno zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, a temperatura od 20 stopni na północy Polski, 22 w centrum i na południu, a najcieplej na zachodzie 24.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest pani Agnieszka Rodak, czyli prezes Rumia Invest Park. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry.
5: Pani prezes, no właśnie, Rumia Invest Park nam się rozwija chyba bardzo mocno. Powiedzmy sobie szczerze, te parę lat temu, kiedy uruchomione zostały tereny inwestycyjne w Rumi, kiedy no, wiele osób się pukało też w głowę, co tam będzie tak naprawdę i czy to w ogóle ma jakiś sens inwestowanie takich pieniędzy w polu. No okazuje się, że jednak to przynosi efekty i chyba takie dosyć, jak się spodziewaliśmy w tej nawet optymistycznej wersji.
6: Tak, słowo klucz, czy zdanie klucz, wiele osób pukało się w czoło. To jest prawda, my tego doświadczyliśmy. I takie pytania, co wy robicie i rzeczywiście tam hula wiatr u was. A proszę zobaczyć dzisiaj, mamy 10 firm, które się wybudowały. Mamy kolejne, które mają pozwolenia na budowę i się budują. Więc nasza strefa się bardzo mocno rozwija. Nie dalej jak wczoraj byliśmy z wizytą u jednego z inwestorów, który przeniósł swoją siedzibę z innego samorządu do nas. I to nas też bardzo cieszy, że firmy się relokują, nabywają u nas nieruchomości, chcą u nas inwestować, inwestują duże środki, bo widzą potencjał rozwojowy. Widzą też tę opiekę ze strony spółki Rumia Invest Park, bo my ich też prowadzimy trochę w tym całym procesie. Jeżeli jest problem na przykład z przyłączem energetycznym, to oczywiście interweniujemy. Jeżeli jest problem wodkan, również rozmawiamy

0: w ich imieniu i z nimi. Także prowadzimy ich przez tę opiekę, czy zapewniamy im tę opiekę inwestycyjną i poinwestycyjną na całym etapie tutaj tego procesu. Opieka poinwestycyjna to są też wydarzenia, które organizujemy dla naszych przedsiębiorców. Takie jak ostatnio na przykład duże spotkanie na temat Dual Use, które myślę, że przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. To znaczy w założeniu mieliśmy zorganizować bardzo kameralne spotkanie dla firm, które działają w obszarze tych technologii podwójnego zastosowania. To spotkanie nam się tak rozrosło, że sala w stacji Kultura pękała w szwach. Przedsiębiorcy wyszli bardzo zadowoleni, ale mieliśmy firmy różne, nie tylko z powiatu wejherowskiego, ale przyjechały do nas firmy z Gdyni, z Gdańska, z Częstochowy, z Warszawy, z Grudziądza, z Bydgoszczy. Więc to też pokazuje, że potrafimy łączyć ten biznes bardzo szeroko i tworzyć linki między biznesem. I na tym się teraz skupiamy, żeby tych tematów nośnych więcej zaproponować przedsiębiorcom, bo widać, że przedsiębiorcy muszą i chcą o tym rozmawiać. Żyjemy w takich czasach, że wszystko się zmienia. Przedsiębiorcy mają trudno w tej chwili.
1: No tak, a z drugiej strony na Pomorzu cały czas jest jeden wielki rozwój. Oczywiście tu u nas go widać bardziej niż w innych częściach kraju z racji bliskości portu. Zresztą spójrzmy na to logicznie. Zawsze się mówiło. No i tak po części jest, że Małe Trójmiasto Kaszubskie to jest raczej sypialnia do tego Trójmiasta prawdziwego. No Rumia jest tutaj właśnie tym wyjątkiem, bo ma te tereny inwestycyjne, no, które czekały na to, żeby je uruchomić i tu udało się to zrobić. No i to dwie korzyści, tak? Przede wszystkim właśnie podatki i nowe miejsca pracy, że nie tylko powiedzmy sobie szczerze sypialnie, ale także właśnie jako miejsce pracy i życia dla mieszkańców.
0: Tak, my zrobiliśmy ostatnio taką symulację, ile miasto zainwestowało w spółkę Rumia Invest Park kapitałowo, jeśli chodzi też o nieruchomości, a jaki już jest w tej chwili zysk, jeśli chodzi o podatki od nieruchomości, zwroty VAT-u, czy jeśli chodzi o to, jaki majątek mamy w spółce, który jest tak naprawdę majątkiem miasta, więc te kwoty, które miasto włożyło, już są podwojone, jeżeli chodzi o korzyści, które miasto ma ze spółki i będziemy się rozwijać dalej w tym kierunku. Tutaj dzięki staraniom pana burmistrza i Rady Miasta mamy zielone światło do nabycia kolejnych działek, kolejnych terenów, więc nasza strefa przemysłowa będzie się mocno rozwijała. Jesteśmy też w dialogu mocnym z branżą obronną. To, co jakiś czas temu wybrzmiało, czyli firma Kongsberg, która poszukuje tutaj miejsca dla swoich przedsięwzięć związanych z obronnością, jest cały czas w dialogu z nami i mamy nadzieję, że tutaj jakieś pole do współpracy również się pojawi w Rumi, więc cały czas myślimy, w jaki sposób rozwijać nasze tereny inwestycyjne, dlatego też naszą halę przemysłową wybudowaliśmy, która jest wynajęta już, stanowi stabilne źródło przychodu dla spółki, ale to też jest majątek spółki, który będzie dla niej pracował przez wiele lat. Myślimy o kolejnych takich obiektach. Myślę, że będziemy niedługo budować kolejną halę dla kolejnego inwestora, który też się przenosi z innej siedziby. Więc ten rozwój terenów przemysłowych się bardzo mocno dzieje, a co nas cieszy podwójnie, lokują się u nas firmy związane na przykład z morską energetyką wiatrową. Duże centrum szkoleniowe w tej chwili powstaje i mamy nadzieję, że zaraz naprzeciwko powstanie centrum szkoleniowe nowoczesnego przemysłu dla elektrowni jądrowej.
1: No właśnie, to jest ciekawa rzecz, bowiem o tym sobie teraz porozmawiamy, bo nie da się ukryć, że no, Rumia od Choczewa jest troszkę oddalona. Powiedzmy sobie szczerze, te wszystkie działania związane stricte z inwestycją, no raczej będą skupione bliżej tej części tutaj naszego regionu, ale to nie znaczy, że właśnie Rumia nie ma szansy ku temu, żeby stać się takim centrum szkoleniowym dla przyszłych pracowników i to tych młodszych, ale także tych, którzy chcą się przekwalifikować. No na początku mówimy oczywiście o elektrowniach jądrowych, ale wiadomo, rynek cały czas się zmienia, więc potrzeba takiego centrum chyba ogólnie po prostu jest.
0: Znaczy, musimy zacząć od tego, że Rumia jest położona w powiecie wejherowskim, a to właśnie w powiecie wejherowskim powstaje pierwsza polska elektrownia jądrowa i w powiecie wejherowskim jest całe zaplecze, jeśli chodzi o szkoły, z potencjałem do rozwijania tego zaplecza na potrzeby polskich elektrowni jądrowych. I tak jak powiedziała wczoraj pani wojewoda Beata Rutkiewicz, która nas odwiedziła wspólnie z panem prezesem Markiem Woszczykiem, prezesem polskich elektrowni jądrowych, żeby porozmawiać o projekcie centrum szkoleniowego, Rumia posiada wszelkie atuty lokalizacyjne, żeby być siedzibą takiego centrum, ponieważ jest dobrze skomunikowana, posiada dobrą infrastrukturę transportową i komunikacyjną, żeby ci pracownicy mogli się u nas szkolić. Tutaj z powiatu wejherowskiego, ale też z powiatu puckiego, z Gdyni, czyli z takiego całego otoczenia tutaj północnego, które mamy w tej chwili nie do końca zagospodarowane, jeżeli chodzi o potrzeby

0: polskich elektrowni jądrowych.
1: A jak wiadomo, te potrzeby rosną, bo nie da się ukryć, że skoro cały czas mówimy, że jesteśmy coraz bliżej tego, no oczywiście symbolicznego momentu, czyli pierwszego betonu pod reaktory, no co dopiero uruchomienia, no to przez te wiele lat odbudowy, przez uruchomienia po eksploatację, powiedzmy sobie szczerze, no tacy specjaliści będą po prostu potrzebni.
0: Będą potrzebni i polskie elektrownie jądrowe zdefiniowały, że w szczycie budowy będzie potrzeba ponad 10 tysięcy pracowników na placu budowy. I to są takie zawody, które niekoniecznie mają pokrycie w naszym systemie edukacji. My przeprowadziliśmy dosyć kompleksowe i szczegółowe analizy, jeżeli chodzi o zbadanie luki kompetencyjnej. I proszę mi wierzyć, że to nie wygląda dobrze. Kilka lat temu, kiedy badaliśmy lukę kompetencyjną pod morską energetykę wiatrową, to wtedy nam wyszło, że ponad połowa zawodów w naszych szkołach to są te zawody z dużym, wysokim potencjałem, jeśli chodzi o offshore wind, albo z potencjałem do przyuczenia. Ponad połowa zawodów. Jeżeli chodzi o polskie elektrownie jądrowe, to już nie wygląda tak dobrze. Tylko 27% zawodów w 10 powiatach, które są zlokalizowane wokół elektrowni jądrowej, tylko 27% odpowiada na potrzeby PEJA. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest skala i jaką olbrzymią pracę my wszyscy musimy wykonać, żeby tych pracowników zapewnić. Bo przecież nie musimy i nie chcemy ich ściągać z zagranicy. My ich możemy ściągać z innych regionów naszego kraju. Natomiast no, niekoniecznie chcielibyśmy mieć pracowników zagranicznych na tej budowie, bo jak wszędzie powtarzam od wielu tygodni, local content, czyli rozwój polskich firm w łańcuchu dostaw tej dużej inwestycji nie obędzie się bez ludzi, więc local content to też są ludzie, to są przede wszystkim ludzie, bo jeżeli chcemy budować zdolności technologiczne i kompetencyjne polskich przedsiębiorstw, jeżeli chcemy je rozwijać, to nie zrobimy tego bez kadry, bez ludzi.
1: No właśnie, no i wracając do tych kwestii związanych ze szkoleniem, powstała taka inicjatywa i już, prawdę mówiąc, fundacja nawet na ten temat, czyli Fundacja Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, czyli w Rumi ma powstać, czy jest już generator?
0: Mamy generować kadry.
1: Rozwijać? Właśnie.
0: Mamy generować kadry, tak. Znaczy, to nie jest pomysł nowy, bo ja przypomnę, że my już od kilku lat pracujemy w ramach takiej marki Centrum Kompetencji Energetyki Odnawialnej, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie wiedzy o energetyce i zarażania pasją do energetyki, więc my mamy już przetarte ścieżki, jeżeli chodzi o morską energetykę wiatrową. Przypomnę tylko dwie edycje targów Edu Offshore Wind, które miały miejsce w hali Amber Expo i zostały odwiedzone przez 10 tysięcy młodych ludzi w drugiej edycji, które były gigantycznym sukcesem. Przypomnę programy edukacyjne, które realizowaliśmy wspólnie z Equinorem Polenergią, ale też w tej chwili kurs na offshore, który realizujemy wspólnie z pracodawcami Pomorza i Polską Izbą Morskiej Energetyki Wiatrowej, więc my już mamy zbudowane programy i mamy zbudowany cały system rozpowszechniania informacji i zarażania pasją do energetyki. Natomiast teraz, po tych kilku latach, widzimy, że nasza dyskusja, między innymi nasza dyskusja o zapotrzebowaniu na kadry, jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową, spowodowała, że pewne firmy relokowały się tutaj do nie chcę powiedzieć do Rumi, bo też, ale na Pomorze, i otworzyły i są w trakcie otwierania swoich centrów szkoleniowych. I jakby to się zadziało. Ale my jesteśmy po kilku latach już w tej chwili w zupełnie innej sytuacji, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na kadry. Dzisiaj o tym szeroko rozmawialiśmy w panelu na konferencji Pomorze Mówi Przyszłość, bo w tej chwili rozmawiamy o tym, że będzie energia jądrowa w podstawie, bardzo stabilna, do tego morskie farmy wiatrowe, do tego magazynowanie energii, rozwój polskich sieci elektroenergetycznych, ale jeszcze do tego ta cała energetyka rozproszona, czyli energetyka prosumencka. I patrząc na ten cały system, my musimy myśleć szerzej i musimy patrzeć szerzej na to, czym w ogóle jest energetyka i jakie zapotrzebowanie na zawody będzie, jeśli chodzi o energetykę.
1: No i tutaj wczoraj to spotkanie, o którym pani wspomniała, właśnie tego dotyczyło. Tego, że tutaj w Rumi, bo gdzieś jeszcze oczywiście trwają cały czas rozmowy, no ale Rumia wychodzi tak na wprost oczekiwaniem, tak to można powiedzieć, bo już jesteśmy gotowi ku temu, żeby powstało właśnie takie Centrum Kompetencji Nowoczesnych Technologii.
0: Tak, może mniej nowoczesnych technologii, a bardziej nowoczesnego przemysłu, stąd też lokalizacja centrum w naszych terenach przemysłowych, ponieważ my musimy odpowiedzieć na potrzeby przemysłu, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na kadry, w związku z tym musimy tworzyć obiekty w ekosystemie i otoczeniu przemysłowym. Do tego się nasza strefa przemysłowa nadaje bardzo dobrze. Jak wizytowaliśmy różne inne ośrodki w Europie, to one rzadko kiedy mają taki wizerunek architektoniczny nowego biurowca.

0: Czerwca. To są obiekty przemysłowe, to są hale, do których przychodzą młodzi ludzie, ale też ci ludzie, którzy chcą się przekwalifikować i zdobywają praktyczne umiejętności zakończone certyfikatem. Ponieważ system edukacji publicznej okej, tylko tak jak rozmawialiśmy przed audycją, system edukacji publicznej kształci w perspektywie długofalowej. Tak, czyli trzeba poświęcić tych kilka lat na to, żeby uzyskać ten certyfikat, tą legitymację do tego, żeby chociażby wejść na plac budowy. My mówimy krótkie kursy doszkalające, my mówimy działanie elastyczne, ośrodek, który będzie w sposób elastyczny i w sposób taki konkretny reagował na zapotrzebowanie, które jest zdefiniowane przez polskie elektrownie jądrowe. I tak jak robiliśmy research tych zawodów, które będą potrzebne, które mamy w otoczeniu elektrowni jądrowej, to na przykład zadam pytanie, które każdemu zadaję ostatnio, jeśli chodzi o zawód kotlarza czy betoniarza, zbrojarza, ilu mamy uczniów kształcących się w tym kierunku?
1: Bardzo na pewno mało, bo jak sobie pomyślę, ilu tutaj, gdzie jest jakaś szkoła, no to chyba tylko, nie wiem, może jakaś niepubliczna szkoła rzemiosła.
0: Zero.
1: No to nawet nie trafiłem, bo miałem nadzieję, że jest chociaż jedna klasa.
0: Więc dokładnie tak. Jeżeli polskie elektrownie jądrowe mówią, że będą potrzebowały elektryków, no, klasy elektryczne są dosyć dobrze rozwinięte u nas w otoczeniu tutaj najbliższym, jeśli chodzi o elektrownię jądrową, więc tak naprawdę ten elektryk zawyża nam statystyki. Ale jeżeli już popatrzymy na kolejne zapotrzebowania na zawody, to już naprawdę nie wygląda różowo. Nawet wygląda, powiedziałabym, bardzo źle, jeżeli chodzi o te dwa zawody, o których powiedziałam przed chwilą.
1: No tak, ale elektryków potrzeba też po prostu w branży budowlanej. Każda firma budowlana potrzebuje elektryka.
0: Oczywiście,
1: każda
0: tak.
1: Firma, w której są jakiekolwiek sprzęty, potrzebuje elektryka, utrzymanie po prostu sieci, więc nie da się ukryć, że to jest taki zawód, z którego, no, jeżeli mamy w klasie 20 elektryków, którzy gdzieś tam wyjdą rokrocznie na rynek pracy, to nie znaczy, że oni wszyscy pójdą do jednego pracodawcy, więc tutaj też jest to ważne, żeby takie osoby chyba wyszkolić jak najszybciej, a przypominamy, koniec 2028 to ma być już pierwszy beton jądrowy wylany, więc dwa lata z małym groszem, a technik elektryk to jest 5 lat nauki w tym momencie, jeżeli
0: tylko
1: chodzi o...
0: Tylko, że elektryków się kształci, ale tak jak pan trafnie zauważył, elektryków potrzebuje też offshore, elektryków potrzebują stocznie i jest to niebezpieczeństwo, że przemysł jądrowy czy energetyka jądrowa będzie zasysać z innych branż. I teraz wnioski, które powstały po kongresie morskim ostatnim, który był, pokazują jasno, że stocznie będą się borykały z olbrzymimi niedoborami kadry. My jesteśmy jako generator, jako fundacja i jako centrum nowoczesnego przemysłu po to, żeby pokazać, jakie są luki kompetencyjne i żeby tak zamodelować to nasze centrum, żeby ono odpowiadało na te potrzeby, a nie do końca improwizowało. O tak. Dlatego mamy dosyć takie szczegółowe analizy przeprowadzone, więc wiemy, czego i kogo będzie potrzeba i wiemy, co zrobić, żeby ten local content, jeśli chodzi o kadry, wzmacniać.
1: To tylko krótko, bo kończy nam się czas. W takim wypadku, na co czekamy?
0: Mam nadzieję, że po wczorajszym spotkaniu z panem prezesem Woszczykiem, z panią wojewodą, już na niewiele rzeczy czekamy, to znaczy padła jasna deklaracja, że będziemy wspólnie realizować ten projekt. Pani wojewoda powiedziała, że będzie wspierać, więc czekamy na deklarację wspólnego finansowania, wspólnego szukania funduszy na ten projekt, które, no wiadomo, jeśli chodzi o spółkę Skarbu Państwa, są bardziej dostępne na poziomie centralnym niż dla nas, jako dla spółki miejskiej, więc to bardzo cieszy. Jesteśmy w trakcie wypełniania dokumentów dla PEJA w tej chwili, żeby wspólnie sięgnąć po fundusze. Mam nadzieję, że to się szybko zadzieje, ponieważ news z ostatniej chwili: posiadamy już pozwolenie na budowę, więc tak naprawdę potrzebujemy miesiąc, żeby ogłosić przetarg. Jeżeli będzie zielone światło i będzie finansowanie, to jesteśmy w stanie szybciutko rozpocząć pracę.
1: Czyli za rok jesteśmy w stanie szkolić już pierwszych przyszłych pracowników, no rok z groszem pewnie.
0: Półtora roku.
1: No mamy 2,5. No to dobrze, to zdążymy może ich wyszkolić, proszę państwa. No to trzymamy kciuki, oczywiście czekamy na te informacje, bo nie da się ukryć, to dla wielu z nas może być też szansa na zdobycie nowego doświadczenia, nowych umiejętności, a być może także nowej pracy i możliwości własnego rozwoju, więc trzymamy kciuki. A już dziękuję ślicznie. Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moim państwu gościem dzisiaj była pani Agnieszka Rodak, prezes Rumia Invest Parku.
0: Dziękuję bardzo. Życie.

0: o Nordzie.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
3: Na dzyń łatem huśkłełę.
4: I gminny dzień dziecka.
3: Od piersi do piąty popełnił zwiedzanie nowy szkłełę, przedszkola, żłobka.
2: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
3: A przed tym wszystkim nafudrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
4: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
3: Do uzdrzeni przy szkole w Koleczkowie.
4: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
2: wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
4: Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie, Hanna Garbowska.
3: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj

0: I do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
3: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Reklama.
3: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu. Nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalina.

0: Polska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
1: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
0: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
2: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
3: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
2: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
0: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata. Od 20 do 24 stopni dzisiaj. Najchłodniej niestety jak zwykle nad morzem, około 20. W centrum i na południu 22, na zachodzie Polski 24. Niebo w kratkę, trochę słońca, ale jeszcze więcej chmur. Zachmurzenie czasem całkowite. Możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze.
4: Norda

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodnym.

0: będą.
1: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
0: Shopen Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na shopenmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Shopen Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Reklama.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Mieszko Wieltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest Weronika Korthals, nasza wokalistka, ale także dyrektor artystyczny, tak można powiedzieć, zespołu La Via Voice. Witam serdecznie.
5: Cześć Mieszko, witam wszystkich słuchaczy i oglądających.
4: No właśnie, no, oglądać można ostatnio dużo. Właśnie, zacznijmy od tego, co u Ciebie się dzieje, bo nie da się ukryć, że ostatnio przecież premiera miał Twój nowy utwór, powrót do utworów kaszubskich, ale w takim bardzo fajnym, przyjemnym wydaniu, bo tutaj chyba można też trochę tak nawet takiej słowiańskości gdzieś, oprócz tej kaszubszczyzny, taki poczuć.
5: Ale cudownie, że właśnie to podkreśliłeś. Zależało mi na tym, żeby to w utworze było słyszalne. Ja non-stop w języku kaszubskim śpiewam i nagrywam, ale ta nowość jest wyjątkowa pod tym względem, że do utworu zaprosiłam chór, z którym pracuję już kilka lat, a to jest chór cudowny, najukochańszy mój skład dorosłych La Via Voice. Działamy przy Fabryce Kultury w Redzie i jak tę piosenkę tworzyłam, od razu sobie wyobraziłam, że oni muszą mięsiście tutaj zaśpiewać właśnie słowiański, piękny i słowiański refren razem ze mną, więc cieszę się, że ze mną są i co bardzo ważne, są w strojach kaszubskich, bo na tym też mi bardzo zależało, żeby właśnie haft kaszubski się pojawił. My takimi strojami nie dysponujemy, ale dzięki ludziom dobrej woli udało się między innymi z zespołu Pieśni i Tańca Sierakowice użyczyć te piękne stroje, dzięki czemu obrazek, teledysk, który można oglądać na YouTube, jest taki naprawdę przepełniony właśnie kaszubskością, przepiękną kaszubskością.
4: No przepiękną też dlatego, że o tej kaszubskości w formie miejsca też w tym utworze chyba mówimy.
5: Dokładnie tak. To jest tekst, który odnalazłam po latach, bo kiedyś gdzieś sobie skserowałam i ten tekst z jakiegoś tomiku z wierszami kaszubskimi, ale dysponowałam tylko kserówką. I jak teraz to odnalazłam, nie wiedziałam, czyje to są słowa, więc troszeczkę mi zajęło, żeby dotrzeć do tego. Odnalazłam, to ten sam człowiek, który napisał chyba nasz największy hit kaszubski, czyli Kasie pści jezora, Kasie pści las. Ksiądz Antoni Pepliński napisał słowa właśnie do utworu, do którego postanowiłam stworzyć własną muzykę i tak powstało Dalek, a słowa są o tym, że jestem daleko od swojej miejscowości i że daleko jest moja wieś, ale wciąż czuję obecność, wciąż jest mi to bliskie i tekst opowiada o pięknie ziemi kaszubskiej, czyli to, co jest po prostu tak zwanym faktem autentycznym, bo jest u nas przepięknie, więc ja czytając ten tekst, no od razu poczułam, że chcę to zaśpiewać, poczułam, jak ta melodia ma się układać i tak oto powstała piosenka w moim wydaniu przy pianinie, a oprawą instrumentów zajął się Mirosław Hałęda, który jak zwykle zrobił to znakomicie.
4: No tak, tym bardziej, że tak jak mówimy tutaj, odniesień do kaszubskości jest bardzo dużo, ale też odniesień do słowiańskości, bo gdzieś ta melodia, ten forma śpiewu jest jednak właśnie już nie aż tak bliska Kaszubom, a też są nowoczesne wstawki, chociażby w formie tańca, którego też możemy zobaczyć na teledysku.
5: O, a to jak mnie cieszy szalenie, ponieważ zatańczyła w teledysku właśnie w sposób bardzo współczesny moja bratanica, Dorotka Korthals, właściwie już jest Dorotą, nastolatka, mieszkanka z Farzewa, czyli oczywiście mieszkanka Kaszub. Poprosiłam Dorotkę, żeby zatańczyła, ale nie byłam pewna, czy się zgodzi i rzeczywiście nie była to od razu decyzja. Powiedziała ciocia, ale ja muszę najpierw usłyszeć piosenkę, więc bardzo profesjonalnie podeszła do tematu, posłuchała kilka taktów, usłyszała, jak brzmi beat, co się tam dzieje i powiedziała, dobra, zrobię to. Więc cieszę się bardzo, pięknie zatańczyła, pięknie dziewczę tańczy. Czyli bardzo jestem szczęśliwa, że też wzięła w tym udział.
4: No i to całość tworzy taką właśnie harmonię, że nawet kiedy gdzieś, bo tak to jest chyba trochę też przesłanie tego, że nawet kiedy gdzieś od tej naszej kaszubskości troszkę odejdziemy w szeroki świat, to jednak cały czas gdzieś ona nam w duszy gra.
5: No ja na pewno tak mam. To się przeplata u mnie non-stop w różnych częściach kraju. Miałam możliwość gdzieś tam dłużej osiąść, na przykład w Warszawie pracując w Teatrze Buffo i śpiewając w musicalu Metro, ale po prostu ta tęsknota do ziemi kaszubskiej

0: jej do rodziny była tak duża, że ciągle właściwie wracałam i jakoś nie mogłam sobie wyobrazić życia poza Kaszubami tak naprawdę. Więc bardzo bliski jest mi ten tekst, ponieważ mimo, że teraz jestem tutaj, mieszkam tutaj, to jednak mam w głowie tę tęsknotę, która się przewijała w tych czasach, w tych miejscach, kiedy byłam gdzieś tam dalej. Naprawdę jest u nas cudownie, no.
1: No to posłuchajmy tego, jak jest cudownie, posłuchajmy trochę tej tęsknoty.

0: No i tak, proszę Państwa, brzmi właśnie utwór Dalek w wykonaniu Weroniki Korsals, ale także chóru La Via Voice. Nasi słuchacze mieli okazję posłuchać, widzowie zobaczyć także, no i to jest też piękne, bo tutaj no i całość właśnie została bardzo ładnie, także graficznie właśnie przygotowana, no i nagrana.
1: Tak, cieszę się bardzo i kochani, zaglądajcie na YouTube. Tytuł jest bardzo prosty, wystarczy wpisać Dalek, można nas odnaleźć. Bardzo piękny obrazek, który stworzył Tadeusz Korthals. U Tadeusza zresztą nagrywaliśmy też utwór w Swarzewie, więc cieszę się, że w tym rodzinnym gronie możemy współpracować i wydawać kolejne owoce, a utwór Dalek na pewno zabrzmi na żywo podczas zjazdu Kaszubów, więc jeśli ktoś będzie na zjeździe Kaszubów 11 lipca, wybierasz się?
0: Jeszcze zobaczę, bo wtedy chyba mam jakąś imprezę, którą prowadzę gdzie indziej.
1: Nie, żadna inna impreza nie może tego dnia wchodzić w grę. Tak, dawaj do Gdyni.
0: Taki żywot.
1: Nie, no, oczywiście rozumiem. Będziemy na zjeździe Kaszubów razem z La Via Voice. Ten utwór na pewno zabrzmi na żywo, również inne moje kaszubskie piosenki. A to, co jest bardzo miłą taką wisienką na torcie, to to, że wspólnie z La Via Voice zaśpiewamy też z gwiazdą wieczoru zjazdu Kaszubów. A wiesz, kto jest gwiazdą wieczoru?
0: No, Natalia Schroeder.
1: Tak jest.
0: Musi być zaśpiewamy na stulecie Gdyni, piękny zjazd się nam szykuje.
1: Bardzo, bardzo się cieszę na to spotkanie, takie bardzo przyjacielskie. W ogóle wszystkie zjazdy są takie zawsze przepełnione radością. To, że jest tak kolorowo, barwnie i tyle cudownych osób można spotkać, uśmiechnięte.

0: tych, kocham takie wydarzenia, no i dlatego zachęcam cię, żebyś przybył do nas, na zjazd Kaszubów.
1: Może się uda, nie mówię nie w tym momencie nie mam kalendarza przy sobie.
0: Tam, gdzie będziesz, na pewno też
1: państwa
0: będzie
1: oczywiście
0: pięknie.
1: Zachęcamy, tak, państwa zachęcamy jak najbardziej, ale to, co jest też bardzo ważne, bo ostatnio bardzo dużo się dzieje w twoim muzycznym życiu, ale też w tym muzycznym życiu, które połączyło się z Levia Voice, no pełnowymiarowy chór, skoro już faktycznie bierze udział w największych ogólnopolskich przeglądach i to powiedzmy sobie szczerze, w ogóle, że patrząc, że pierwszy raz, no to z ogromnymi sukcesami już srebrny dyplom, to już jest naprawdę bardzo wysoko.
0: No właśnie na taką głęboką wodę się rzuciliśmy i był to festiwal międzynarodowy Mundus Cantat, który odbywa się w Sopocie po raz 22. Do tej pory z Levia Voice prowadziliśmy taką działalność koncertową, bo mieliśmy okazję jako chór śpiewać na przykład z Bajmem i Beatą Kozidrak, z Magdą Steczkowską, z orkiestrą, z Pawłem Nowakiem, ale jeszcze nigdy nie było żadnego konkursu. I teraz pomyślałam sobie, że to może być bardzo fajne doświadczenie właśnie dla chórzystów. Inna zupełnie mobilizacja, inny rodzaj tremy. I tak rzeczywiście się działo, że to była inna mobilizacja, inny rodzaj tremy, bo jednak konkursowa. A że mamy blisko do Sopotu, bo szukałam festiwalu, na który moglibyśmy pojechać jako ten debiut. No, ale tu Sopot mi wyskoczył, no. Tylko, że to międzynarodowe wydarzenie, więc troszkę się złapaliśmy za głowę wszyscy, bo rzeczywiście, no, przeróżne kraje się pojawiły. Chóry z Kazachstanu, z Filipin, z Czech, były też chóry z Polski, był chór z Kanady. Więc tak naprawdę bardzo głęboka woda, ale właśnie też ogromne bogactwo doświadczenia i przeżycia.
1: No, tym bardziej, że zupełnie inna muzyka, powiedzmy sobie szczerze, inaczej śpiewa się klasykę, a inaczej się śpiewa muzykę rozrywkową, więc na pewno dla chórzystów było to bardzo duże wyzwanie.
0: To było zupełnie nowe wyzwanie, bo my pierwszy raz zaśpiewaliśmy utwór a cappella, a a cappella oznacza bez akompaniamentu instrumentów, no bo zawsze albo gra nam pianista, albo w ogóle cały band, cały zespół, a tutaj zdecydowaliśmy się właśnie wziąć udział i zaśpiewać a cappella i jeden z utworów był w języku kaszubskim. Pozwoliłam sobie odezwać się do Krzysztofa Falkowskiego, który pochodzi z mojej rodzinnej gminy Puck, dokładnie z Połchowa. Ja z Połczyna, Krzysiu z Połchowa, a Krzysiu robi piękne rzeczy na orkiestrę, w różnych składach. No Krzysiu akurat jego wywiału do Warszawy i tam już
1: to
0: teraz działa.
1: Czasem odwiedza nas tutaj także, więc...
0: Był tutaj, tak, to się bardzo cieszę, bardzo się cieszę, przezdolny młody człowiek. Odezwałam się do Krzysia, żeby właśnie poprosić go o zaaranżowanie na skład konkretnie Levia Voice, a cappella jednego z moich utworów. Piosenka Zeza La Samuerze. To jest utwór z mojej płyty Norda, no ale tam wykonuję to z całym zespołem instrumentarium. A tutaj tak czułam, że Krzysiu może to naprawdę przepięknie napisać na skład wokalny. I absolutnie się nie pomyliłam. Wiedziałam, że zrobi to cudownie. Zrobił to tak pięknie, że z chórzystami mieliśmy ogromną radość wykonywania tego, śpiewania tego, ale jednocześnie było to duże wyzwanie, no bo nagle trzeba było właśnie wszystko wykonać głosem bez wsparcia instrumentów. No i poradzili sobie bardzo pięknie moi chórzyści. Jestem z nich bardzo, bardzo, bardzo dumna.
1: No to oczywiście przekaż im gratulacje i pozdrowienia od nas. No ale właśnie, już wiemy, że wystąpicie razem, jeżeli chodzi i ty osobno, i właśnie chórzyści podczas naszego zjazdu Kaszubów. A co jeszcze przed nami, bo jeszcze przecież dużo różnego rodzaju wydarzeń, gdzie będzie można i ciebie, i was usłyszeć.
0: No to z tego miejsca już mogę zaprosić na przykład na 10. już edycję koncertu Bogu Chwała. Zawsze organizujemy to w Boże Ciało w Rumi i tak będzie też w tym roku. Boisko przy ulicy Bokowej w Rumi, 10. edycja. Tam z kolei to nie jest mój chór Levia Voice, tylko będą dzieci z zespołu Norda Kids, z którym też już kilka lat pracujemy razem, tworzymy piosenki dla dzieci, dzieci śpiewają, nagrywają i się też świetnie razem bawimy w Fabryce Kultury w Redzie i w różnych miejscach świata. I będzie chór, który jest takim chórem projektowym, no bo co roku specjalnie na wydarzenie Bogu Chwała spotykają się ludzie, którzy mają ogromną pasję do muzyki i właśnie w tym wydarzeniu chcą wziąć udział. I to jest taki chór Bogu Chwała. My się spotykamy dosłownie na kilka prób przed terminem koncertu, jest genialny band, są wspaniali instrumentaliści, genialni soliści, na przykład w tym roku będzie z nami Łukasz Rex, a Łukasz Rex jest finalistą programu The Voice of Poland, ostatniej edycji, był finalistą z drużyny Kuby Badacha. Ja uwielbiam głos Łukasza, cieszę się, że znalazł dla nas czas i będzie z nami, więc jeśli ktoś chce usłyszeć Łukasza,

0: na żywo i w ogóle wziąć udział w wydarzeniu, to zapraszamy 4 czerwca na godzinę 18 do Rumi, bo to są zawsze wspaniałe emocje.
1: No to proszę Państwa, zapraszamy. My także zachęcamy oczywiście do śledzenia i Weroniki, i Via Voice, i Norda Kids, i wszystkich innych projektów, które się właśnie wokół Weroniki dzieją. Trzymamy kciuki i oczywiście liczymy na więcej. Zapraszamy także do nas. Na dziś już dziękuję ślicznie. Mieszko Wetrowski. To był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj była Weronika Hortkas. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
3: Reklama.

0: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
1: W Gdyni.
0: I niby wypoczywałeś w Karwi?
1: W Karwi. Do czego zmierzasz?
0: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
1: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
0: Jeden błąd może

0: zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
1: Reklama.
2: Wciąż pamiętam.

0: Zabałtyckiej fali.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.
3: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona.

0: Nasze Lichewicz z małopolskiej policji.
1: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
0: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
2: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
3: Oddychać nie można tu było, ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
0: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
4: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG i na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
0: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie, zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są pani Anna Mazuś, czyli prezes Pomerania Manor, Stowarzyszenia Właścicieli Zamków i Pałaców oraz Dworów. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: I pani Nina Herzberg-Zielińska, czyli koordynatorka Pomerania Manor, także tego stowarzyszenia. Witam.
5: Dzień dobry.
3: No właśnie, dzisiaj sobie opowiedzmy troszkę o tych wszystkich rzeczach, których co roku, prawdę mówiąc, rozmawiamy, bo co roku mamy takie piękne święto, piękne wydarzenie, które zaprasza nas wszystkich do podziwiania, no bo nie da się ukryć, to jest historia, to jest pasja wielu ludzi, to jest też coś, czym naprawdę możemy się wyróżnić, jeżeli chodzi o nasz region, czyli po prostu podziwiania dworów i pałaców. No i w tym roku troszkę inaczej, bo zawsze na przełomie maja, czerwca spotykaliśmy się, mówiąc, że przed nami festiwal i on będzie, ale w trochę zmienionej formie.
4: Tak, zmieniła się data festiwalu. Teraz w czerwcu będziemy Państwa witać na dniach otwartych. I w niektórych obiektach odbędą się wydarzenia podobne do ubiegłorocznego festiwalu. Natomiast prawdziwy festiwal łączy się tematycznie z dniami dziedzictwa kulturowego i będzie się odbywał we wrześniu, 12 września. Wtedy również wszystkie dwory i pałace otworzą drzwi. W bieżącym roku powitamy Was w Jackowie, gdzie ja będę otwierać drzwi i przyjmować gości, w Grąbkowie i w Prusewie.
5: I w Wejherowie.
4: W Muzeum Piśmiennictwa.
5: Tak, które dołączyło też ostatnio do naszego projektu, także bardzo się cieszymy. A ponadto jeszcze dni otwarte, bo jak tutaj Ania wspomniała, w tych czterech obiektach będą jakby takie specjalne wydarzenia, natomiast dni otwarte będą

0: również w dworku w Krępkowicach, w zamku w Krokowej i w pałacu w Poraju, po prostu w sobotę i w niedzielę 6 i 7 czerwca od godziny 11 do 17 będzie można te obiekty zwiedzić.
1: Jednocześnie chciałybyśmy może przypomnieć o tym, że jak będzie się odbywało to czerwcowe wydarzenie, to będzie można już wziąć ulotki o tym, co będzie się działo w naszych dworach i pałacach we wrześniu, żeby się przygotować i żeby ten sezon wakacyjny, w którym się wiele dzieje, odbywają się koncerty w różnych miejscach, jest pełen różnych wydarzeń, a wrzesień jest nieco spokojniejszy. I liczymy na to, że rozrośnie się nasz festiwal i będziemy we wrześniu zachwyceni tym, co się zadzieje.
2: To czym się różni, bo tak słyszę, że i tak będziemy mieli możliwość już teraz wejścia do dworu po pałacu, będą już teraz wydarzenia, to czym się różni to wydarzenie czerwcowe od wydarzenia wrześniowego w takim wypadku i od tego, co mieliśmy w ubiegłym roku, czyli tylko jedno wydarzenie?
0: Tak naprawdę teraz nazwaliśmy to takimi przedfestiwalowymi dniami otwartymi w dworach i pałacach, a ten przeniesienie tego festiwalu na wrzesień wiąże się również z tym, że bierzemy udział w takim międzynarodowym projekcie Baltic Manors Road i będziemy współtworzyć szlak dworów i pałaców Morza Bałtyckiego razem ze Stowarzyszeniem Baltic Manors. Stąd też po prostu zmiana tej daty, ponieważ to stowarzyszenie organizuje festiwal w różnych krajach, więc chcemy umożliwić turystom pojawienie się na festiwalach w różnych krajach, tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś będzie chciał od nas pojechać do Niemiec i tam sprawdzić, co się dzieje, to będzie miał tą możliwość, dlatego te daty jakby są porozciągane przez całe wakacje tak naprawdę.
1: Jednak data 12 września jest, sami wymyśliliśmy ten dzień, łącząc to z dniami dziedzictwa, ale rzeczywiście, tak jak Nina wspomina, 21 czerwca jest festiwal w Niemczech, potem kolejne odbywają się na Litwie, Łotwie, w Szwecji, Danii. Także rzeczywiście można zobaczyć, jak ten festiwal dworów i pałaców jest przeżywany w innych miejscach w Europie.
2: Ale to jest chyba też świetne, prawdę mówiąc, że no tak to się rozrosło, bo pamiętam, że to przecież na początku był projekt, później jest stowarzyszenie już typowo właścicieli i pasjonatów także, bo przecież nie tylko właściciele wchodzą w skład stowarzyszenia, a teraz już europejsko, bardzo szeroko. To jest chyba no też coś, czym można się pochwalić.
1: To jest nasza ciężka praca i do tej pracy ciągle potrzebujemy nowych osób, które by nas wspierały. Dlatego jeżeli słuchają nas osoby, które niekoniecznie posiadają dwór, pałac czy zamek, ale czują w sobie tę chęć pomocy, wspierania, bycia członkiem naszego stowarzyszenia, to oczywiście jak najbardziej serdecznie zapraszamy, bo każde ręce na pokładzie pomagają nam rozszerzać to stowarzyszenie i mamy nadzieję, że kiedyś naprawdę urośnie ono do wielkich rozmiarów, ale już teraz odgrywamy ważną rolę w europejskich kręgach, ponieważ jesteśmy we władzach międzynarodowego stowarzyszenia.
2: No ale ty nie naprowadzisz także stronę internetową dworów i pałaców Polski, nie tylko tutaj naszej, powiedzmy sobie szczerze, małego regionu północnej Polski, tylko całej. No i powiedzmy sobie szczerze, to zainteresowanie chyba cały czas rośnie. Taka potrzeba
0: rośnie
2: do tego, żeby o nich mówić, jest naprawdę coraz większa.
0: Jak najbardziej. Zaczęło się od naszego powiatu wejherowskiego, no z racji tego wiadomo, że tutaj mieszkam, tu się urodziłam. I tak naprawdę teraz się rozrosło na całą Polskę. Tworzą się nowe pomysły, nowe jakieś publikacje, także to już jest naprawdę teraz też myślę, że fajne wsparcie tutaj dla naszego stowarzyszenia, które zyskuje możliwość po prostu też czasami no, zareklamowania się, tak, na stronie i też możliwość pozyskiwania różnych innych partnerów do współpracy.
2: No i pochwalmy się, no, nasza prezes jest członkiem zarządu także tego międzynarodowego stowarzyszenia, to też o czymś mówi. No.
1: To jest bardzo ważne, po pierwsze kobiety jest w zarządzie, a po drugie Polka jest w zarządzie, obok Szwedów i Niemców. Więc uważam, że to bardzo dobrze się stało, że tak zostały wybrane władze.
2: No to jak już też rozmawiamy o tych stowarzyszeniach, to jeszcze dokończmy temat, bo tak prawdę mówiąc, powiedziałyście o tym projekcie, który rozwija też stowarzyszenie, które wychodzi trochę bardziej na europejskie salony, tak to nazwijmy. Więc tak prawdę mówiąc, co przed nami i co to tak prawdę mówiąc da też tutaj właśnie waszemu stowarzyszeniu?
1: Przede wszystkim tworzy się nowy kulturowy szlak Europy i Polska będzie w tym szlaku widoczna, ponieważ my ją reprezentujemy. tak jak dostaje się gwiazdki w hotelach czy w obiektach zabytkowych,

0: różne za jakość miejsca, tak samo u nas będzie pewnego rodzaju oznaczenie, które będzie powodowało, że turyści będą chcieli nas odwiedzić i zajrzeć do naszego miejsca. I będzie to obecne i widoczne nie tylko dla nas na miejscu tutaj lokalnie, ale przede wszystkim w Europie. Myślę, że to jest taką najważniejszą rzeczą, która z tego projektu przynosi korzyści.
1: Bo rozumiem tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, mamy się czym pochwalić i też rozumiem, zagraniczni turyści chcą odwiedzać te nasze miejsca.
2: Myślę, że jak najbardziej. No tych dworów i pałaców jednak, które są już otwarte dla turystów, jest dość sporo w naszym regionie. Też tutaj na Warmii i Mazurach się nawiązuje stowarzyszenie, które też się włączyło do projektu, także jakby ta Polska jest reprezentowana zarówno tutaj z naszej strony pomorskiej, jak i z warmińsko-mazurskiej, więc myślę, że wspólnie możemy naprawdę stworzyć taką, powiedzmy sobie, markę tych dworów i pałaców, które będą w świetny sposób reprezentować nas na arenie międzynarodowej już.
0: Też nie możemy zapominać o tym, co jest naszym hasłem przewodnim w projekcie, bo to jest nowe życie w starych miejscach i rzeczywiście to nowe życie jest widoczne w każdym obiekcie, który bierze udział, ponieważ otwieramy się dla ludzi, wpuszczamy ich do naszych miejsc i dzięki temu mogą się skontaktować z kulturą, dotknąć historii, przynoszą ze sobą też często różne nowe pomysły, z których my korzystamy.
1: No to pięknie w takim wypadku. No i powiedzmy sobie szczerze, teraz też to, co roku mówimy, czas też przekonać nas, że te dwory, pałace to są naprawdę piękne dziedzictwa kultury, w których zupełnie wyjątkowe rzeczy się dzieją i dzięki takim ludziom też jak wy, one nie pozostają ruinami, tylko mają prawdziwe życie. No a my dzięki takim wydarzeniom, jak chociażby najbliższe dni otwarte, mamy po prostu możliwość sprawdzenia, czy tak jak wyglądało kiedyś życie. Po części nas przynosi w czasie, ale z drugiej strony pokazuje też właśnie, jak w nowoczesny sposób możemy podejść do tego restaurowania i odnawiania tych miejsc, które no jeszcze niedawno straszyły, bo tak w większości było.
0: To prawda i nasi goście pilnują nas w tym przebiegu remontu i za każdym razem, kiedy pojawiają się ci, którzy byli rok temu, dwa czy kilka lat, sami pamiętają i wspominają o tym, jak wyglądała ta klatka schodowa, jak wyglądał hol główny, jak wyglądała sala balowa i naprawdę zauważają wszystkie zmiany, które się dzieją, więc no, mobilizują nas i motywują do tego, żeby też jakby iść cały czas do przodu i rozwijać to miejsce.
1: O wrześniowym wydarzeniu porozmawiamy pewnie bliżej niego, chociaż datę już znamy mniej więcej, no ale teraz mamy. Tak, powiedzmy sobie szczerze, za tydzień już otwieramy siebie na turystów, na wszystkich tych, którzy będą chcieli nie tylko skorzystać z oferty, ale po prostu przyjść, zobaczyć, posmakować trochę tego pałacowego, dworskiego życia, no i tu mamy specjalną ofertę dla nich.
0: Tak, więc tak jak wspomniałam, zapraszają z wydarzeniami cztery miejsca.
2: Cztery, tak.
0: Czyli to jest Folwark Jackowo, Dwór w Prusewie, Muzeum Piśmiennictwa w Wejherowie i Pałac w Grąbkowie. W Jackowie zapraszamy Was w sobotę na godzinę 18 na recital Magdy Kumorek. Niektórzy znają ją zapewne z filmów, natomiast to jest artystka, która ma niesamowity głos i zaprasza na swój 90-minutowy show o miłości, o starych polskich piosenkach. 90 minut bardzo dobrej muzyki.
1: No będą również... Tylko dopełnię w sobotę 6 czerwca.
0: Ale rzeczywiście, w sobotę...
1: No właśnie, jeszcze jedna przed nami.
0: To ja dokończę w sobotę 6 czerwca w Jackowie.
1: O, dokładnie. No to już jedno miejsce, jedna atrakcja mamy za sobą.
2: Też nie zapominajmy, że w Jackowie będą w tych dniach też te dni otwarte, a więc nie tylko będzie można wziąć udział w recitalu Magdaleny Kumorek, ale po prostu
0: przyjść,
2: zobaczyć zmiany, bo bardzo duże zmiany zaszły w Jackowie. Polecam zajrzeć i zobaczyć, co tam się wydarzyło. Ale też fajne rzeczy będą się działy na przykład w dworze w Prusewie. Tam zazwyczaj jest tak bardziej artystycznie, więc będą warsztaty malowania na tkaninie i warsztaty malowania form ceramicznych. I to będzie 6 i 7 również czerwca od 12 do 15. I w tych dwóch dniach będzie można również obejrzeć wystawę prac artystycznych w zabytkowym spichlerzu, który znajduje się zaraz obok dworu.
0: Tak, to drugi obiekt. Trzeci obiekt to pałac w Grąbkowie. I tam zapraszam w imieniu właścicielki Karoliny do ogrodu hrabiny Klary.

0: gdzie Flora von Grumbkow będzie prowadziła warsztaty florystyczne. Ale też wcześniej odbędą się warsztaty tańców dawnych. Naprawdę będzie można popróbować i nauczyć się przynajmniej podstawowych kroków. Oczywiście na koniec jeszcze przypomnimy, że w naszym QR-kodzie, na naszych stronach, tak, są szczegółowe godziny, żebyśmy tutaj jakby, można się pomylić, kiedy tak dużo informacji pada, a to jest bardzo, bardzo ciekawe i szczegółowe dane będą w QR-kodach.
1: No i jeszcze Muzeum Piśmiennictwa.
2: Tak, dokładnie, na końcu jeszcze Muzeum Piśmiennictwa, w którym odbędzie się koncert z cyklu Akademia w Pałacu, również zarówno 6, jak i 7 czerwca na godzinę 18 i w obu tych dniach będzie również można bezpłatnie pałac odwiedzić. Muzeum.
0: Nina tutaj dodała na koniec to słowo bezpłatnie i to jest bardzo ważne, że te wszystkie wydarzenia są darmowe. Czasem w niektórych obiektach będzie też poczęstunek, nie wiem w których jeszcze, ale to pewnie na stronach będą te informacje wskazane. Natomiast my jesteśmy sponsorowani w tym wydarzeniu przez różne instytucje, przede wszystkim państwowe, samorządowe. Także będziemy Państwa witać i gościć i prezentować sztukę, nie płacąc za to.
2: Jeszcze pamiętajmy o tych trzech obiektach, które również jakby otwierają swoje drzwi, może nie mają jakichś specjalnych, dodatkowych atrakcji, natomiast będzie można je odwiedzić. Jest to dworek w Krępkowicach, zamek w Krokowej i pałac w Poraju 6 i 7 czerwca od 11 do 17.
1: No to proszę Państwa, bardzo dużo tego się będzie działo, a we wrześniu jeszcze więcej, więc już teraz mamy pewien przedsmak, tak to nazwijmy, a o tych właśnie wszystkich wydarzeniach, które się dzieją i o projektach także przeczytacie chociażby właśnie na stronie internetowej Pomerania Mariners, bo tam nie da się ukryć wiele informacji z działalności stowarzyszenia, więc zachęcamy do tego, żeby trochę się zainteresować, bo także dzięki temu, że my się po prostu tym interesujemy, to jest większa szansa na to, że kolejne dwory i pałace zyskają po prostu swoje piękno, kiedyś niestety utracone właśnie dzięki takim ludziom, którzy chcą je odnawiać, chcą je nam później pokazywać i wprowadzać właśnie ten piękny nastrój w naszych miejscowościach, więc dziękujemy ślicznie, a ja dziękuję także serdecznie za nasz program Gość Dnia. Naszymi gośćmi dzisiaj były pani Anna Mazuś i pani Nina Herzberg-Zielińska, czyli pani prezes i koordynatorka Pomerania Manors, Stowarzyszenia Właścicieli Zamków, Pałaców i Dworów. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję również i proszę pamiętać, że to państwo wprowadzacie to piękno przyjeżdżając do nas i te dwory wtedy żyją i witają wszystkich.
1: A więc zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
2: Zapraszamy.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Reklama.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
6: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
7: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
6: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
7: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
6: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
7: Wejdź na chopinmedica.pl
6: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
7: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Reklama.
8: A ja lubię Cię jak lato.

0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej i przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
4: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
5: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
4: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
6: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na

0: europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
1: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz szósty wyruszy na rzekę. Niebo częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski 24 stopnie. Troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20. Norda, Norda.

0: Fala ciekawostek.
1: 20 maja jedna z największych ikon światowej muzyki Cher skończyła 80 lat. Gdy w 1998 roku ukazał się singiel Believe, wielu sądziło, że słynna wokalistka najlepsze lata kariery ma już za sobą. Tymczasem Cher nie tylko wróciła na szczyty list przebojów, ale także zrewolucjonizowała współczesny pop, a jej przebój z charakterystycznym efektem autotune stał się światowym fenomenem. Od folkowo-popowego duetu z Sonnym Bono w latach 60. przez disco, rock i taneczny pop końca lat 90. Cher nieustannie zmieniała swój artystyczny wizerunek, pozostając jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych postaci światowej sceny muzycznej. Równolegle rozwijała karierę telewizyjną i filmową, a jej odważne kreacje, wyrazisty styl i łamanie modowych konwenansów uczyniły z niej ikonę stylu. Pod koniec lat 90.

90. kariera Cher ponownie znalazła się w martwym punkcie. Przełom nastąpił w 1998 roku. Cher miała wtedy 52 lata i zdecydowała się na odważny ruch. Porzuciła rockowe brzmienie na rzecz nowoczesnego, elektronicznego popu inspirowanego muzyką klubową i eurodance. Album Believe, jej 22. studyjna płyta, wyznaczył nowy kierunek w jej twórczości i przyniósł jej jeden z największych sukcesów w karierze. Singiel zdobył ogromną popularność na całym świecie. Utwór trafił na pierwsze miejsce list przebojów w ponad 20 krajach, w tym Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie do dziś pozostaje najlepiej sprzedającym się singlem nagranym przez kobietę. Łącznie Believe sprzedało się w ponad 11 milionach egzemplarzy na całym świecie, stając się największym przebojem w karierze Cher. Piosenka przyniosła artystce także liczne wyróżnienia, w tym pierwszą i jedyną w jej wieloletniej karierze statuetkę Grammy w 2000 roku za najlepsze nagranie taneczne. Przez lata Believe stało się obowiązkową pozycją klubowych playlist i jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów końca XX wieku.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
0: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
0: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
0: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
0: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty

0: od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Fala ciekawostek.
2: Wielki finał 70. konkursu piosenki Eurowizji już za nami. Alicja Szemplińska, reprezentując Polskę z utworem Prey, zyskała uznanie jurorów i wywalczyła jeden z najlepszych wyników naszego kraju w historii konkursu. W fali ciekawostek sprawdzamy, czy polska reprezentantka zarabia za swój występ na eurowizyjnej scenie. W sobotni wieczór 16 maja w Wiedniu odbył się finał 70. konkursu piosenki Eurowizji. Polskę reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem Prey, która po emocjonującym wieczorze zakończyła rywalizację na 12. miejscu z dorobkiem 150 punktów. To jeden z najlepszych wyników Polski w konkursie w ostatnich latach. Zwyciężczynią tegorocznej Eurowizji została reprezentantka Bułgarii, która z piosenką Bangaranga zdobyła 516 punktów i zapewniła swojemu krajowi pierwsze w historii zwycięstwo w konkursie. Wielu widzów zastanawia się, czy udział w Eurowizji wiąże się z gratyfikacją finansową dla wykonawców. Odpowiedź może zaskoczyć. Alicja Szemplińska, podobnie jak inni uczestnicy konkursu, nie otrzymała żadnego honorarium. Zgodnie z regulaminem Eurowizji, organizatorzy nie przewidują wypłat dla artystów, niezależnie od osiągniętego wyniku. Oznacza to, że zarówno uczestnicy półfinałów, finaliści, jak i zwycięzcy nie dostają pieniędzy za swój występ. Chociaż artyści nie otrzymują wynagrodzenia, udział w Eurowizji generuje znaczące koszty dla nadawców publicznych. Telewizje krajowe pokrywają koszty uczestnictwa w konkursie produkcji występu i obsługi delegacji. W przypadku Polski w poprzednich latach sama opłata za prawo uczestnictwa w konkursie wynosiła około 220 tysięcy euro.

0: Fala ciekawostek.
1: Phil Collins od dłuższego czasu mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które odcisnęły piętno na jego karierze. Artysta udzielił wywiadu, w którym przekazał, że w ostatnim czasie jego stan wyraźnie się poprawił. Fani na całym świecie z nadzieją zastanawiają się, czy legendarny muzyk jeszcze kiedyś powróci na scenę. Phil Collins od lat mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Legendarny wokalista i perkusista przeszedł aż 5 operacji kolana, zmaga się z cukrzycą typu 2 oraz powikłaniami po urazie kręgosłupa. W ostatnim czasie jego stan był na tyle poważny, że wymagał całodobowej opieki pielęgniarskiej. I jak sam powiedział, przez dłuższy czas miałem problemy z kolanem, ale mimo to grałem i jeździłem w trasy. Ostatecznie musiałem się poddać operacji kolana i w sumie przeszedłem je 5 razy, bo ciągle dochodziło do infekcji albo coś się znowu psuło. W 2022 roku Phil Collins oficjalnie pożegnał się ze sceną podczas ostatniej trasy koncertowej z zespołem Genesis. Już wtedy występował na siedząco, a za perkusją zastępował go jego syn. Dla wielu fanów był to symboliczny koniec wieloletniej kariery jednej z największych ikon muzyki rockowej. Od tamtej pory muzyk rzadko pojawia się publicznie, a doniesienia o jego zdrowiu budziły niepokój wśród wielbicieli. Choć powrót do koncertowania wydaje się mało prawdopodobny, Phil Collins nie zamierza całkowicie rezygnować z muzyki. Artysta przyznał, że nie wyklucza pracy nad nowymi utworami. Jak sam powiedział, ma mnóstwo pomysłów na teksty, które zapisuje, są też rzeczy niedokończone i kilka nowych utworów. Jest więc nad czym pracować i czym się zająć. Collins podkreśla, że jeśli stan zdrowia nadal będzie się poprawiał, być może podejmie się nowych projektów muzycznych. Ciągle powtarzam sobie, że muszę wrócić do studia w domu, dodał. Dla fanów to nadzieja na nową muzykę od jednej z największej ikon światowej sceny.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem.

0: Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
2: Na dzień łatem huśłełę.
3: I gminny dzień dziecka.
2: Od piersi do piąty popełnił zwiedzanie nowy szkołę, przedszkola, żłobka.
1: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
2: A przed tym wszystkim nafutrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
3: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
2: Do uzdrzeni przy szkole w Koleczkowie.
3: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
1: wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski,
3: dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie Hanna Garbowska,
4: gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
5: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Jak się okazuje, Lambery współtworzyła pierwsze hity Vicky Gabor i wciąż mocno jej kibicuje. Jakiś czas temu wyraziła jednak zaniepokojenie zachowaniem młodej piosenkarki, która w jej oczach momentami sprawia wrażenie nieszczęśliwej. Słowa dotknęły 18-latkę. Lambery podkreśliła, że nie żałuje swojej wypowiedzi. Artystka przekazała wiadomość młodszej koleżance z branży. Lambery i Vicky Gabor mają na swoim koncie współpracę muzyczną. Artystki spotykały się na samym początku kariery 18-latki i tworzyły materiał na jej debiutancką płytę. Uściłowska jest też jedną z autorek eurowizyjnego hitu Superhero, za sprawą którego Vicky wygrała Eurowizję Junior 2019 jako druga Polka w historii. W 2024 roku Lambery udzieliła wywiadu, w którym podzieliła się swoimi obawami dotyczącymi młodszej koleżanki z branży. Wokalistka otwarcie przyznała, iż zastanawia się, czy Vicky Gabor jest szczęśliwa, wyrażając nadzieję na to, że jednak tak. Zastanawiam się, czy ona jest szczęśliwa. Powiem szczerze, mam nadzieję, że tak, bo jak patrzę czasami na nią, nie wiem, może ona ma po prostu taki vibe, ale chciałabym po prostu zobaczyć, że ona się cieszy, że ma szczęście w oczach. Chcę wierzyć w to, że jest szczęśliwa, podkreśliła. Vicky Gabor nie ukrywała, iż dotknęły ją słowa koleżanki. Każdy się inaczej zachowuje, każdy ma inny styl bycia. Ja jestem bardzo szczęśliwą osobą, ale nie jestem z takich, które się cały czas uśmiechają. To wszystko czytamy w sieci. Lambery zapytana o to, czy żałuje słów, jakie wypowiedziała na temat Vicky, artystka odpowiedziała, że nie. Uściłowska podkreśliła jednak, że mogła, jak każdy człowiek, coś sobie dopowiedzieć, a najbardziej zależy jej na tym, by Gabor wiedziała, iż ta zawsze jej kibicuje. Po prostu oceniłam sytuację, ale nie będę tego już robić. Powiedziałam to, co widzę, dodała Lambery.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
5: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
6: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
7: W Shop & Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
6: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
7: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
6: Shop & Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
7: Wejdź na shopandmedica.pl
6: lub zadzwoń 571-824-501. Shop & Medica.
7: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.

Poznaliśmy laureatów American Music Awards 2026. Podczas 52. gali w Las Vegas największym zwycięzcą wieczoru okazał się zespół BTS, który zdobył nagrodę dla artysty roku. Sukcesy świętowali także Sabrina Carpenter, Katsey, Bruno Mars i Cardi B. Zaskoczeniem okazał się natomiast brak nagród dla Taylor Swift, która mimo aż 8 nominacji zakończyła wieczór bez statuetki. W nocy z 25 na 26 maja czasu polskiego odbyła się 52. ceremonia rozdania American Music Awards. Wydarzenie miało miejsce w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas. Wieczór obfitował w widowiskowe występy. Na scenie pojawili się m.in. BTS, Katsey, Billy Idol, Pussycat Dolls i Busta Rhymes. American Music Awards to jedna z najważniejszych muzycznych gal w Stanach Zjednoczonych, organizowana od 1974 roku. Zwycięzców wybierają fani w głosowaniu internetowym. W tym roku najwięcej nominacji, aż 8, zdobyła Taylor Swift, jednak mimo ogromnych oczekiwań nie udało jej się zdobyć żadnej statuetki. W gronie faworytów znaleźli się także Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombor, Alex Warren i Lady Gaga. Statuetki trafiły do artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od popu przez country, hip-hop, R&B, aż po rock, muzykę elektroniczną i K-pop. Największym triumfatorem wieczoru zostali powracający po przerwie BTS. K-popowy boys band zdobył 3 nagrody, w tym najważniejszą artysta roku. Grupa wygrała również w kategorii najlepszy męski artysta K-pop oraz piosenka lata za kawałek Swim.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
3: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18.00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
4: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
3: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga nad Morskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
5: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do

0: zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
1: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00. Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia, możliwe też przelotne opady deszczu i burze.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: love you.
1: Fala ciekawostek.
2: Choć Frank Sinatra jest uznawany za jedną z największych ikon historii muzyki popularnej, a jego utwory do dziś nucą miliony ludzi na całym świecie, statystyki jego kariery potrafią mocno zaskoczyć. Mimo nagrania kilkudziesięciu albumów studyjnych, legendarny wokalista zaledwie dwa razy wdrapał się na sam szczyt prestiżowej listy Billboard Top. Co ciekawe, jego najdłużej królującym hitem wcale nie było kultowe My Way ani New York, New York. Frank Sinatra to postać, która na zawsze zapisała się w historii muzyki. Przez ponad 6 dekad sprzedał ponad 150 milionów płyt i nagrał 59 albumów studyjnych. To imponujące liczby, które pokazują, jak wybitnym artystą był. Mimo ogromnej rozpoznawalności, Frank Sinatra nie był częstym gościem na szczycie list przebojów. W całej karierze tylko dwa razy zdobył pierwsze miejsce na liście Billboard Top w 1966 roku z utworem Strangers in the Night, a rok później z Something Stupid. Strangers in the Night utrzymał się na szczycie tylko przez jeden tydzień, po czym został zdetronizowany przez The Beatles i ich Piper Bag Writer. Jednak to Something Stupid, nagranie w duecie z Turką Nancy, okazało się jego najdłużej królującym numerem 1. Utwór przez 4 tygodnie nie schodził z pierwszego miejsca Billboardu, a na liście Easy Listening utrzymał się na szczycie przez 9 tygodni. Łącznie singiel sprzedał się w nakładzie około 2 milionów egzemplarzy. Frank Sinatra pozostaje jedną z największych ikon muzyki popularnej. Jego kariera pełna sukcesów i niezapomnianych przebojów wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów i fanów na całym świecie. Mimo upływu lat, jego utwory nie tracą na popularności.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 608

0: 601-618-107. Powtórzmy, 601-618-107.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Nie minęły dwa tygodnie od finału Eurowizji, a Alicja, nasza tegoroczna reprezentantka, już rzuciła się w wir pracy. Wokalistka była niedawno w Londynie, gdzie przygotowywała kolejne utwory. Jak się okazuje, propozycje z zagranicy napływają jedna po drugiej. Alicja Szemplińska ma powody do radości. Jej piosenka Prey zaskarbiła sobie uznanie ekspertów muzycznych z całej Europy, co przełożyło się na zajęcie przez nią wysokiego 12 miejsca w finale konkursu piosenki Eurowizji 2026. Wokalistkę docenili przede wszystkim jurorzy, do tej pory nieprzekonani wobec propozycji z Polski. Alicja Szemplińska nie ma jednak czasu na odpoczynek. Niespełna dwa tygodnie po udziale Eurowizji piosenkarka zaprezentowała się podczas telewizyjnego widowiska Nie ma jak u mamy. Jeszcze wcześniej, jak czytamy w sieci, tuż po zakończeniu konkursu 24-latka udała się do Londynu, gdzie pracowała nad nowym materiałem. Ten będzie w całości po angielsku. Alicja jest bowiem zakontraktowana z międzynarodowym labelem. Nie brakuje propozycji z zagranicy. Jak czytamy w sieci, w jednej z rozmów Alicja wyjawiła, jak zamierza wykorzystać to wszystko, co zadziało się wokół jej udziału w konkursie piosenki Eurowizji. Artystka stawia przede wszystkim na nową muzykę. I jak sama mówi, zamierzam wykorzystać to w sposób najbardziej naturalny, czyli tworzyć nową muzykę i już zaczęłam to robić. Przedwczoraj wróciłam z Londynu z sesji producenckich. Robię nową muzykę, jestem zainspirowana, szczęśliwa i wdzięczna, więc myślę, że takie emocje są najlepszym towarzystwem sprzyjającym nowym pomysłom. Dopytana o to, czy otrzymała już propozycję współpracy ze strony zagranicznych producentów zachwyconych jej talentem, przytaknęła. Tak, pojawiło się dużo takich propozycji, przyznała tajemniczo.

0: Fala ciekawostek.
1: Metallica zagrała kultowy polski hit w Chorzowie. To był wieczór, który na długo zapisze się w pamięci fanów rocka w Polsce. Podczas koncertu w Chorzowie Metallica zaskoczyła wszystkich, wykonując fragment kultowego utworu zespołu Perfect. Zbigniew Hołdys, autor piosenki, podzielił się nagraniem wideo w mediach społecznościowych. Legendarny zespół Metallica po raz kolejny udowodnił, że potrafi zaskoczyć swoich fanów. Tym razem podczas koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie muzycy sięgnęli po jeden z najważniejszych utworów polskiego rocka Chcemy być sobą zespołu Perfect. O wyjątkowym geście Metallica poinformował Zbigniew Hołdys, autor tekstu i muzyki do utworu Chcemy być sobą. Muzyk nie krył emocji, dzieląc się wiadomością na Facebooku. Dostałem cynk z dwóch źródeł, że przed chwilą Metallica zagrała w Chorzowie Chcemy być sobą, napisał Hołdys. Wpis natychmiast obiegł sieć, wywołując falę komentarzy i wzruszeń wśród internautów. To nie pierwszy raz, gdy Metallica oddaje hołd lokalnej kulturze podczas swoich tras koncertowych. W poprzednich latach zespół wykonywał już fragmenty takich utworów jak Sen o Warszawie, czy Słowa Niemena, czy Wehikuł czasu grupy Jam. Takie momenty sprawiają, że zespół jest blisko publiczności na całym świecie, oddając hołd lokalnej muzyce. Przypomnijmy, że utwór Chcemy być sobą to drugi singiel zespołu Perfect z albumu Perfect wydanego w 1981 roku. Tekst i kompozycję stworzył Zbigniew Hołdys. Piosenka od lat uchodzi za jeden z najważniejszych hymnów polskiego rocka i niezmiennie wzbudza emocje wśród kolejnych pokoleń słuchaczy.

0: Fala ciekawostek.
1: 70. konkurs piosenki Eurowizji zakończył się zwycięstwem Bułgarii, którą reprezentowała Dara z utworem Bangaranga. Występująca w biało-czerwonych barwach Alicja Szemplińska skończyła na 12. miejscu, jednocześnie będąc 7. w głosowaniu widzów. Polka, wykonując utwór Prey, usłyszała maksymalne noty 12 punktów z komisji aż z 4 krajów, podobnie jak zwyciężczyni. Do tego wcześniej w swoim półfinale wygrała głosowanie jurorów. Po finale konkursu z Wiedniu z Telewizji Polskiej nadeszły wieści o wynikach oglądalności. Publiczny nadawca pochwalił się, że 16 maja Eurowizję na antenach TVP1 i TVP Polonia śledziło średnio 2,5 miliona widzów, co przełożyło się na udział w paśmie na poziomie 33,8%. Największą widownię przyciągnął oczywiście występ Alicji Szemplińskiej. Gdy była na scenie przed odbiornikami, oglądało ją prawie 3,3 miliona osób. Transmisja z finału Eurowizji przyniosła TVP kolejny sukces, bo w sobotę Jedynka zajęła pierwsze miejsce w rankingu Anten. Sobotni wynik był też zdecydowanie wyższy od tego z wtorku, gdy Alicja Szemplińska walczyła o awans w pierwszym półfinale. 12 maja koncert eliminacyjny przyciągnął średnio 1,5 miliona widzów, a w momencie najwyższej oglądalności, który przypadł na polski występ, było blisko ponad 2 miliony widzów. Jednocześnie konkurs nie cieszył się teraz aż tak popularnością jak przed rokiem. Wówczas, gdy reprezentowała nas Justyna Styczkowska z utworem Gaja, koncert finałowy miał średnio niemal 4 miliony widzów, co dało rekordowy udział w paśmie na poziomie 43,5%. Sam występ reprezentantki miał wtedy natomiast prawie 5,6 milionów oglądających. W półfinale było to odpowiednio średnio 2 miliony oraz maksymalnie 2,5 miliona.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Roxana Węgiel nie kryje, że nie była fanką ubiegłorocznego występu Justyny Steczkowskiej na Eurowizji. W rozmowie z dziennikarzami młoda wokalistka otwarcie przyznała, że nie przepada za motywami magii i wiedźm na scenie, podkreślając swoje katolickie wartości. Ubiegłoroczny występ Justyny Steczkowskiej na Eurowizji wzbudził ogromne emocje. Choć widowiskowe show do utworu Gaja zachwyciło wielu fanów konkursu, nie wszystkim przypadło to do gustu. Niedawno głośno było o komentarzu Kai, która zwróciła uwagę na jego widowiskowy charakter, określając część scenicznych elementów jako tanie wygibasy. Teraz do dyskusji włączyła się też Roxana Węgiel. Zapytana o spór starszych koleżanek, wokalistka zaznaczyła, że nie chce komentować napięć wokół wypowiedzi

innych artystów, ale podzieliła się własną opinią na temat występu Steczkowskiej. Ja nie jestem fanką takiego bawienia się w wiedźmy. Pytanie, kto ma jakie wartości? Ja jestem katoliczką i po prostu to nie było w moim klimacie, powiedziała Roxy. 21-letnia piosenkarka podkreśliła, że dla niej ważne są kwestie światopoglądowe i nie czuje się dobrze w klimatach nawiązujących do magii. Mimo krytycznych uwag dotyczących koncepcji występu, Roxy doceniła talent wokalny wykonawczyni hitu Dziewczyna Szamana. W tej samej rozmowie pozytywnie wypowiedziała się również o tegorocznej reprezentantce Polski Alicji Szemplińskiej, której występ bardzo się jej podobał. Alicja w tym roku świetna, a Justyna ma wokal, zdecydowanie. Dodała. Przy okazji rozmów o ubiegłych edycjach Roxana zdradziła również, że nie wyklucza własnego udziału w konkursie piosenki Eurowizji w przyszłości. Jak przyznała w rozmowie, czeka na odpowiedni moment oraz utwór, który zagwarantuje jej sukces.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
4: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
5: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
6: Wierzyliśmy, nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
5: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
3: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek, jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
7: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
3: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
8: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
3: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami.

0: możliwe, szczególnie na południu Polski. Jutro temperatura od 18 stopni na północy, 21 w centrum, do 24 na zachodzie i południu. Niebo jutro częściowo zachmurzone, możliwe przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.

0: w Telbowie zapraszają.
1: Reklama. Świat. Świat według Romka.
2: Witaj też bardzo serdeczną, moim dobry dzień, a zeszli rys z leśności zielonych świątków, gedeleme łe zielony farwie, a ju wnetk na dredzi tydzień mdze błezi calo. I tu pytani, z jakum farwum, abłe farwama, kwejazi sowama no swinto. Błe mie z bielum farwą. No i nie je to nic dziwny, łekłe wiele bieliło wizec je w błeżocalny procesie. Chłecbe bielikłem, że księżów kwestelnych czy sliśków, abłe albe przeńcowych, to je pierwszo kłemunistków, a pierwszo kłemunistów. Błem jest tak płezwac murze ne przeńcowidzece. A co to je przeńcy? To blus na kasiebach wiedzą. Kłe na płezwa znaci teli, co uroczeństwo z piersi kłomunie swinty. Boży calo kojarzy mięso tyś z wielofarwnością. To jest nima kwietka ma, co to je na bielo łoblokły dziewczątka sepią w procesie. I to nie blus w błeży calo, ale płetemu bez calom łektawa, a na końcu, tak belo w mojej

0: trafię. W ślidny dzień nyśkanych kwiatków na dziewczątka se pale na ksenzi. Kłytaci to fejna wiesoli zwek. Jo, a w poniedzielk jeś przed błeżim cala, piersi od czerwińca, te najdzece mają swoje swinto. Dzyń dziecka. Ach jo, i zyzm dze myśl detka Stasi wecygnuc. A co tam, niech ledzece mają, kłej tak nedeczci do starszych wrócą. Nie wiem jak ma, ale jetyś mda dzyń dziecka fejrowel. No co, nie imię dziecka? Prawda rzec, kusk weroslim, a przeroslim, ale dochiem. Także ten teotege si, jak mzeta chcele ja ci dziecko łeb darować, ani żudni łe krótko was prawie nie mdze, to je inne rzeźbę, i to miodny, i te łedetka baro ryt przejmna. Jakby co, to wawita dzeje robia, a jak nie, to często letko może ta so dowiedzec. To le sygnie idz do Pelckowa, a so na rękły umia ledzłe petac. A jak dyńc do tego Pelckowa, to je prosty trasa. Prosto, w lewe, w prawe, tej bez dwie góry, trzy szaseje, 2 kilometry na łysierec, a Pelckowo mdzeju widzec. Ne, to jak my jesme u Gduny, to Tereska do nyłci kaszepści słówków. Zaprysza ja. Bo w Pelckowie to bluz po kasiepsku gadają. Tak tej bluz, tylko zyśli rys ostatnim razem. Farwa, kolor, barwa. Mist, pewnie tak, właśnie tak. Płezwac, nazwać. Wielofarwność, wielobarwność. Łoblokli, ubrane. Zwek, zwyczaj. Detka, pieniążka. Fejrowel, świętował. Rzeźbę, życzenia. Miodny, słodkie. Pelckowo, ni to miasto, ni to wieś położone hen tam gdzieś. I to jeju nasi gyczci Queens. Wszedźci obelni łożeci wama, waji rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
1: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
0: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
5: Na dzień łatem huśkłełę.
6: I gminny dzień dziecka.
5: Od piersi do piąty popełniu zwiedzanie nowy szkołę, przedszkola, żłobka.
4: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
5: A przed tym wszystkim nafutrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
6: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
5: Do uzrzeni przy szkole w Koleczkowie.
6: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
4: wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
6: Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie, Hanna Garbowska.
7: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Ciao.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
3: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
2: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali czterech mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła. Siedmiu mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych czterech. Została jeszcze dwójka. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
4: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
2: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17.30. A dziś o 18.00 przypominam finał Ligi Mistrzów. W środkowej i południowej części Polski możliwe są dzisiaj burze, a jutro przelotne opady możliwe głównie na wschodzie. Temperatura 19 stopni na północy Polski, 21 jutro w centrum, 23 na południu, a 24 na zachodzie. Przyszły tydzień bardzo ciepły z temperaturą wyraźnie powyżej 20 stopni.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.

0: W sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
4: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
5: W Shop & Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
4: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
5: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
4: Shop & Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
5: Wejdź na shopandmedica.pl
4: lub zadzwoń 571-824-501. Shop & Medica.
5: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
6: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą

0: Myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Reklama.
3: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
4: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
3: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
5: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
3: Tytułu bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
5: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
3: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
6: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
7: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
4: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
3: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra. Jutro 19 stopni na północy Polski, w centrum na wschodzie i południu 22, a na zachodzie najcieplej 24. Niebo przeważnie zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Na zachodzie sucho, a we wschodniej połowie kraju deszcz. Zwykle przelotny.
2: Norda

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71.

0: Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
5: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
6: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
5: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
6: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
5: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
6: Wejdź na chopinmedica.pl
5: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
6: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym

0: również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
2: Na dzień łatem ku szkołę.
3: I gminny dzień dziecka.
2: Od piersi do piąty popełniu zwiedzanie nowej szkoły, przedszkola, żłobka.
1: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
2: A przed tym wszystkim na futraju nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
3: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
2: Do usłyszenia przy szkole w Koleczkowie.
3: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
1: wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski,
3: dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie Hanna Garbowska,
2: gminne centrum kultury Aleksandra Pesz.
4: Reklama.
5: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
6: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
7: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
8: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
7: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
5: Maja Chwalińska, mecz o ćwierćfinał, zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
9: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
5: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
10: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
5: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii. Jutro zachodnia połowa Polski bardziej pogodna, nie powinno padać, a na wschodzie co prawda będzie trochę słońca, ale także przelotny zwykle deszcz. Temperatura od 19 stopni na północy, w centrum, na wschodzie i na południu 22, a na zachodzie 24.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Szumi Historie,
1: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
0: Witam serdecznie. Meandrujemy po różnych szlakach historii, a dzisiaj wręcz meandrujemy rzeczywiście, ponieważ wybraliśmy się na spacerek do lasu. Zresztą jak się pewnie wsłuchacie, to gdzieś w tle ptaki będą ćwierkać i to nie jest efekt radiowy.

0: A z tej specjalnej przyczyny, że dzisiaj taki wyjątkowy spacerek, jest ze mną Zuzanna Fijokowska. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: I Dawid Walaszkowski.
2: Witam wszystkich.
0: Czyli autorzy przewodnika turystycznego Archeos Zwiedzanie, czyli krótkie wycieczki po kurhanach i grodziskach i kamiennych kręgach na Pomorzu. Zuzano, my się spotykamy w audycji już któryś raz. Zawsze bardzo fajnie się z Tobą rozmawia. Z Dawidem dzisiaj w audycji słyszymy się po raz pierwszy. I troszeczkę chyba w końcu udaje się zrobić tą audycję w takiej formie, jak trochę chciałem od początku, żeby to było poznawanie historii przez pryzmat doświadczeń. Gdy się z Wami umawiałem tutaj na nagranie tej audycji, to zaproponowaliście, że możemy pójść sobie gdzieś w las, żeby doświadczyć tej historii, więc jestem pewnie jednym z pierwszych czytelników Waszego przewodnika, którzy jeszcze na dodatek z autorami mogą doświadczać tej historii w świecie rzeczywistym. A wybraliśmy się dzisiaj do Lewinka. Czemu akurat tutaj i co się tutaj znajduje?
1: Tak, jesteśmy w okolicach wsi Lewino albo w okolicach wsi Lewinko na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym, gdzie mamy 16 zrekonstruowanych kurhanów. Chowano tutaj ludzi raczej naszych Słowian, raczej wojowników. No i właśnie możemy podziwiać tutaj nasypy kurhanowe, takie standardowe, czyli okrągłe, ale też o prostokątnym przekroju. I co ciekawe, jest to miejsce bardzo dostępne dla każdego, nawet jeżeli ktoś ma ograniczoną sprawność ruchową. Można podjechać wprost pod cmentarzysko i sobie zwiedzać.
0: Miejsce jest generalnie tyle, że nawet autokar z 50-osobową wycieczką dał radę dojechać, więc miejsce na pewno bardzo dostępne. Przed nagraniem wspomniałaś, że to, że są prostokątne kurhany, to jest pewien rodzaj wyjątku. Tutaj między innymi takie właśnie na planie kwadratu, czy też prostokąta możemy zobaczyć. Co jest takiego wyjątkowego w tym, że większość tego, co nas w okolicy otacza, to kurhany plus minus okrągłe?
1: No tak, generalnie te kurhany, które możemy sobie oglądać z różnych epok i z wczesnego średniowiecza, i z okresu wpływów rzymskich, gdzie goci i gepidzi byli chowani, i też z okresu kultury łużyckiej, faktycznie są takie w przybliżeniu okrągłe, owalne, a tutaj i też między innymi na cmentarzysku w Uniradzach, w przewodniku też takie cmentarzysko znajdziecie opisane, występują właśnie te kurhany prostokątne. I akurat tutaj w Lewinie, w tych kurhanach, w jednym z nich pochowano człowieka, który na pewno wyróżniał się statusem społecznym, ponieważ był wyposażony w uzbrojenie, w elementy rzędu końskiego, takie jak ostrogi.
0: A więcej ciekawostek po przerwie.
3: Szumi historie.
4: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Szumi Historie.
1: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
2: Wracamy po przerwie. Jest ze mną Zuzanna Fiałkowska i Dawid Walaszkowski. Rozmawiamy sobie, dlaczego warto wyjść z domu i doświadczać historii w naturze, doświadczać jej osobiście, a nie tylko przez pryzmat książek. Dawid, dlaczego żeście się tu wybrali? Jak żeście tutaj trafili? Bo niby jak żeśmy jechali, to faktycznie znaki są, ale tą trasą, którą żeśmy tutaj jechali, przejeżdżałem wielokrotnie i szczerze się przyznam, choć lubię tego typu miejsca, tego znaku nie zauważyłem.
3: No, chyba właśnie dlatego się tutaj spotkaliśmy, jechaliśmy, bo takie miejsca może i są oznaczone, ale zawsze je pomijamy. Jakby nie patrząc, pomijamy też naszą lokalną historię, tak jak kurhany w Lewinku, gdzie prawdopodobnie byli jacyś nasi, na pewno protoplaści, ale może i wodzowie pochowani tutejszych rejonów, co może być bardzo ciekawe, bo zachówki są dość pokaźne, między innymi miecz, który znaleźli w Kurhanie numer 2 i oraz elementy rzędu końskiego, jak ostrogi z Kurhanu numer 1. I dlaczego to jest ciekawe? Bo chyba każdy z nas lubi zagadki, a te, które mamy pod nosem, są najbardziej ciekawe, prawda? Niby na nie codziennie patrzymy, ale nigdy do końca nie mieliśmy na tyle czasu, aby je rozwiązać.
2: To dopytam was, ile miejsc żeście zwiedzili, zanim ten przewodnik powstał? I czemu, podejrzewam, że tu nie są wszystkie miejsca, w których żeście byli, które warto odwiedzić? Skąd ta selekcja?
4: Materiały do tego przewodnika zbieraliśmy około 3 lat. Generalnie to, co znajdziecie w środku, to jest nasz subiektywny wybór. Chcieliśmy, żeby te miejsca były różne, żeby to były łatwo dostępne, tak jak tutaj w Lewinie jesteśmy, żeby mógł tu podjechać każdy, nawet z małym dzieckiem, osoba starsza, nawet ktoś, kto się porusza na wózku inwalidzkim, żeby były miejsca średnio trudne, żeby trzeba było trochę po lesie pochodzić i wysilić wyobraźnię, żeby zobaczyć tą przeszłość. No i takie już naprawdę dosyć trudne, gdzie można się zasapać, idąc pod górę. No i na sam początek dla kogoś niedoświadczonego w archeoturystyce, no to może być tak, że pójdzie na to miejsce i popatrzy i mówi, no nic tu nie ma. Ale mam nadzieję, że jak pójdzie ileś razy w podobne miejsce, no to właśnie zacznie widzieć tą przeszłość własnymi oczami.
2: Drodzy słuchacze, jeżeli będziecie odwiedzać tego typu miejsca, to kąt patrzenia, zakres tego, co dostrzegacie, wam się zwiększy. Znam paru byłych saperów, to taka anegdotka a propos rozpoznawania pewnych rzeczy. I normalnie jak człowiek chodzi po lesie, to czasami ma takie trawa, jakiś kopiec, jakaś dziura, nic więcej. Archeolog od razu widzi, że to, czy to jest kopiec, czy to jest kurhan. Tak z saperem, jak miałem okazję parę razy chodzić, to od razu odróżniał, czy to jest po prostu wgłębienie w ziemi, czy to jest pozostałość po jakimś niewybuchu z okresu wojny. A są takie miejsca, gdzie po dziś dzień leje po bombach, można zobaczyć. Ponoć widać to przecież na pierwszy rzut oka, jak to powiedział saper.

0: Oczywiście wymaga to wszystko pewnego doświadczenia. Po to się tutaj dzisiaj spotykamy, żeby zachęcać Was do pozyskiwania tego doświadczenia samemu. Czy jakby ktoś chciał się tu wybrać, to musi przyjechać tylko tu? Czy w okolicy mógłby zaliczyć kilka podobnych miejsc, albo jakiś szerszy przekrój historyczny, nie tylko te wczesno-średniowieczne, ale może coś w okolicy?
1: Generalnie ten przewodnik jest tak skonstruowany, że wszystkie te miejsca znajdują się mniej więcej do 3 godzin drogi jazdy samochodem z Wejherowa, więc w sumie wszystko jest w okolicy. Natomiast jeżeli chodzi o Lewino, no to jest cmentarzysko wczesno-średniowieczne i są takie teorie, no jak jest cmentarzysko, no to też gdzieś ci ludzie musieli mieszkać. Są dwie teorie, które twierdzą, że mogli ci ludzie mieszkać albo na grodzisku w Luzinie, albo na grodzisku w Bendargowie, bo to są grodziska z tego samego okresu. No, chociaż dla mnie osobiście, indywidualnie, to mi się wydaje, że to jest za daleko, żeby to było cmentarzysko od tych grodzisk.
0: Jeżeli chodzi o ten przewodnik, fajna rzecz, rozmiar taki, żeby zmieścił się do kieszeni, do każdego plecaka. Wasze ulubione miejsce, które w tym przewodniku się znajdzie, bo jak znam życie i tego typu historie, to jedno z ulubionych miejsc zapewne się tu nie znalazło, żeby wszyscy tam nie chodzili i mieć ciszę i spokój. I tylko ci fanatycy, którzy poświęcą dużo czasu, aby je odszukać, znajdą tego typu miejsca. Natomiast te, które postanowiliście polecić czytelnikom, słuchaczom, to wasze ulubione, to które?
2: Już zostało wymienione. Jednym z takich ulubionych miejsc jest grodzisko w Luzinie. Szczególnie wczesną wiosną, kiedy wszystkie tam kwiaty kwitną. Wygląda to wręcz bajecznie, jakbyśmy sobie wyobrażali takie, jakby to powiedzieć, ruiny z bajek. Nie ma oczywiście zamku ani niczego, ale widać ten nasyp, te majdany, grodziska i wszystko jest wtedy naprawdę wręcz bajeczne. Bolszewka płynąca u dołu. Dosłownie można kręcić jakiś film. Kolejnym takim miejscem wydaje mi się, że są to Węsiory. Dużo takich magicznych chwil tam przeżyliśmy, wiele osób poznaliśmy, dość różnych. Tutaj pewnie niektóre osoby, które nas słuchają, wiedzą, o kim mówimy. Je pozdrawiamy.
1: Uniradze też jest bardzo ciekawym miejscem. To jest takie cmentarzysko też obecne w naszym przewodniku. Tam są pochówki z epoki brązu, z epoki żelaza, a później wczesno-średniowieczne. I ono jest wyjątkowe dlatego, że kilka obiektów jest oznaczonych, jest opisanych na tablicach, ale jeżeli ktoś chce i ruszy sam w las, to może odnaleźć nawet kilka tysięcy tych obiektów. To jest takie ciekawe i romantyczne.
2: Dokładnie. Chyba nawet nie wszystkie są oznakowane i odnalezione jeszcze. Więc jakby ktoś chciał mieć w cudzysłowie swój kurhan, to może ruszyć w las.
0: To zapewne też byłoby bardzo ciekawe doświadczenie. Jeszcze parę ciekawostek na pewno dla Was znajdziemy. To też zostańcie z nami i wracamy po przerwie.
3: Szumi historie.
4: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Szumi historie.
4: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Wracamy po przerwie. Jest dzisiaj ze mną Zuzanna Fiokowska i Dawid Walaszkowski, autorzy Archeo Zwiedzanie, czyli krótkie wycieczki po kurhanach, grodziskach i kamiennych kręgach. Taki przewodnik archeoturystyczny, który powstał tutaj na Pomorzu. Dopytam o inną rzecz, bo myśmy trafili w miejsce, jak wspominaliście wcześniej, z pochówków wczesnośredniowiecznych. Wczesnośredniowieczne, rozumiem, że to są czasy przedchrześcijańskie. Wiem, że są fanatycy różnych okresów historycznych. Czy zamykamy się na tych czasach przedchrześcijańskich i tylko tego typu obiekty polecacie w swoim przewodniku? Czy można tu w historii zabrnąć w nieco młodszą, aczkolwiek też i pewnie leciwą i ciekawą?
1: Tak, w tym przewodniku, w tej części przewodnika skupiliśmy się właśnie na pradziejach i na wczesnym średniowieczu, czyli kończymy nasze zwiedzanie, polecanie naszych miejsc w momencie mniej więcej, kiedy tutaj na ziemię pomorskie wchodzi chrześcijaństwo. A być może będą inne części dalsze tego przewodnika i być może wtedy też będziemy polecać jakieś młodsze miejsca.
0: Właśnie chciałem o to dopytać, bo z jednej strony rozumiem, że ty jesteś archeologiem i to okres, który jest tobie najbliższy, natomiast być może ja mam w pewien sposób spaczone doświadczenia, ale spotykając się z różnego rodzaju młodzieżą, to o ile średniowiecze, rycerze, to jeszcze dzieciaki coś tam wiedzą, nawet czasami lubią, czy się samemu pobawić, czy pooglądać tego typu rzeczy z tych okresów. To jak wspominam im, że będziemy oglądać dawne groby, można by porównać do tego, że są to kubki piasku i kamieni, to już mają podejście nieco inne, więc tu pojawia się naturalne pytanie, czy ten przewodnik jest dla takich fanatyków spacerów, jazdy na rowerze, czy też wycieczek samochodowych i pikników jak my, czy też dla osób młodszych, które dopiero zaczynają poznawać tę historię, zaczynają dowiadywać się, co w ogóle jest dla nich interesujące.
2: Pisząc przewodnik, staraliśmy się właśnie dobrać atrakcje do każdego czytelnika. Jeśli ktoś zaczyna dopiero jakby swoją przygodę, mamy rekonstrukcje opisane między innymi jak faktoria w Pruszczu Gdańskim, jest parę muzeów, których warto zacząć, między innymi wieża ciśnień w Lęborku, które jest bardzo okazałe, według mnie jest powiernikiem sekretów tych ziem.
0: Wymienione obiekty miałem okazję odwiedzić i też serdecznie polecam zabrać się. I chyba to jest faktycznie, tu się zgodzę, to jest chyba dobry pomysł na początek ze zwiedzaniem, z podróżami, z tym, żeby poznawać tę historię. Bo mili Państwo, mili słuchacze, historia to nie tylko starożytny Rzym, dalekie wycieczki. Historię można czerpać różnej maści. Ja to pewnie najwięcej to się skupiam właśnie na historii, Zuza na tej archeologii, a Dawid pewnie na nieco mniej naukowych, aczkolwiek fascynujących doświadczeniach, które można czerpać z tego typu miejsc. Najlepiej wybrać się samochodem, rowerem, na piechotę. A może w związku z tym, że ja wiem, przewodnik jest po to, żeby każdy poznawał tej historii i próbował poznać ją samemu, ale może w związku z tym będzie jakiś spacer z autorami.
1: Nie wykluczamy takiej możliwości, natomiast całkiem niedawno organizowaliśmy wycieczkę autokarową, co prawda w miejsce, które nie jest w tej części przewodnika opisane, do Babiego Dołu, znanego jako Kamienne Wesele, czyli cmentarzysko z początków naszej ery z kręgami kamiennymi gocko-gepickie. I rzeczywiście wjechaliśmy tam autokarem na ponad 50 osób i zwiedzaliśmy.
0: O, drodzy słuchacze, tak jak słyszycie, faktycznie żeśmy się wybrali na spacerek, a ta dostępność komunikacyjna, o której Anna tutaj mówiła wcześniej, świadczy o tym, że tu w Lewinku, to dosłownie od miejsca, w którym stoimy 20 metrów od nas jest droga, ładna, równiutka, asfaltowa. I przewodnik ma nakierowywać do poznawania historii, do poznawania pewnych miejsc. Natomiast na takim spacerze zapewne dużo więcej ciekawostek. Czy na dobry start, no bo spotykamy się tutaj pod koniec maja, pogoda wreszcie coraz ładniejsza, mówiliście o swoich ulubionych miejscach, mówiliście o miejscach, które warto zacząć z dzieciakami na start tego sezonu, na start tych wakacji. Od którego miejsca zacząć spacery w tym roku?
1: To zależy też, z jakiego miejsca startujemy, gdzie mieszkamy, ale jeżeli ktoś chciałby zobaczyć grodzisko wczesnośredniowieczne, takie, na którym faktycznie coś widać, a które nie jest jeszcze taką typową rekonstrukcją, gdzie możemy spotkać właśnie przebranych ludzi z

strzelać z łuku, to polecam Raciąż, choć jest to już województwo kujawsko-pomorskie, ale nadal dostępne, można samochodem podjechać. I tam podjedziemy, jest brama zrekonstruowana, są tablice, stoją w miejscach, gdzie były odkryte chaty i jest opisane, co tam było

0: mediach. Tymczasem dziękuję Wam za ten fantastyczny spacer, bo dzisiaj pogoda naprawdę dopisała i bardzo przyjemnie się wybrać po dniu w pracy, po różnego rodzaju zawirowaniach, wyjść do lasu, wyciszyć, stanąć w miejscu i chłonąć te historie od stóp do głów. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Zuzanna Fijałkowska. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję również i do zobaczenia na trasie.
0: I Dawid Walaszkowski.
2: Dziękuję i również do zobaczenia.
0: Twórcy przewodnika Archeozwiedzanie, czyli krótkie wycieczki po kurhanach, grodziskach i kamiennych kręgach. A Wam, drodzy słuchacze, również dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i słyszymy się w kolejnym odcinku.
3: Szumi historie,
4: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
5: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy

0: Startujemy.
1: Reklama.
2: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Mieszkańcy Mazowsza dbają o strażaków gaszących ogień w powiecie wołomińskim.
3: Posiłki zimne, posiłki gorące.
2: Gaszenie potrwa co najmniej do poniedziałku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
4: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
2: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na warszawskim Brudnie. Chłopiec przebywał na balkonie, matka na chwilę tylko straciła dziecko z oczu. Takie są pierwsze ustalenia. Mimo trwającej długiej reanimacji nie udało się dziecka uratować. Z całego kraju przybyli strażacy na Mazowsze, by gasić pożar na granicy powiatów mińskiego i wołomińskiego. Wspierają ich mieszkańcy gminy Poświętne. Dla ponad 1000 strażaków biorących udział w akcji gaśniczej gmina stworzyła specjalne zaplecze w szkole w Międzylesiu, mówi wójt Poświętnego Sylwester Niżnik.
3: Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o posiłki zimne, posiłki gorące. Także tutaj są strażacy i wykąpani, ubrani i wyspani.
2: W akcji gaśniczej od samego początku biorą udział także druhowie z lokalnych ochotniczych straży pożarnych. Jeszcze w czwartek, w pierwszym dniu pożaru, gdy był on najgwałtowniejszy, stracili dwa wozy. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski deklaruje wsparcie.
5: Szukamy rozwiązań na przyszłość, żeby to, co zostało utracone, przywrócić. To jakąś formułę na pewno znajdziemy.
2: Pożar objął 300 hektarów. Lasu już się nie rozprzestrzenia. Najwięcej do poprawy mamy w obronie. Nie możemy grać tak, jak to było w meczu ze Szwecją, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Jutro gramy z Ukrainą, mecz towarzyski, a w środę, również towarzysko, zagramy z reprezentacją Nigerii. Jutro od 19 do 24 stopni, najchłodniej na północy Polski, a najcieplej na zachodzie. Niebo przeważnie zachmurzone, choć na zachodzie będzie pogodnie i nie powinno padać, to na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Eksperci też przypominają, w lasach jest susza, należy szczególnie uważać.
1: Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: Let's get down to business.

Największe w Polsce targi książki jeszcze do jutra w Warszawie. Z powodu suszy pierwsze gminy apelują o oszczędzanie wody. Znamy już rywalki obu naszych tenisistek w czwartej rundzie French Open. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tysiące osób uczestniczy w organizowanych w Warszawie międzynarodowych targach książki. Zarówno dla autorów, jak i wydawców książek targi to okazja do porozmawiania twarzą w twarz z czytelnikami, mówi Michał Nalewski z

0: Wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka.
1: Dla nas targi to jest taki moment, kiedy my możemy tak naocznie zobaczyć, dla kogo my te książki każdego dnia, mówiąc bardzo kolokwialnie, robimy. Dlatego, że przez prawie 365 dni w roku rozpędzamy ogromną machinę wydawniczą, ale my widzimy ludzi w mediach społecznościowych, widzimy cyferki, widzimy topki, a tutaj nagle widzimy czytelnika, który staje przed naszą półką pełną nowości, widzimy, jak szuka książek, które książki bierze, które odkłada.
0: Targi potrwają do jutra. Organizatorzy zapewnili ponad 1500 wydarzeń zrzeszających czytelników i wydawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Rekordowe kontrakty dla polskiej armii. Dziś minister obrony podpisał kolejne umowy w ramach programu SAFE. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego! Nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego, nie francuskiego, nie amerykańskiego, ale właśnie polskiego.
0: Informacje o umowie skomentował także premier w mediach społecznościowych. Cytat: meldunek z ostatniej chwili, 29 umów na 79 miliardów, wszystko w polskich firmach. To właśnie SAFE, mam nadzieję, że wreszcie dotarło to do prezydenta i prezesa, napisał Donald Tusk. Dwie podkieleckie gminy apelują o oszczędzanie wody przez suszę. Władze Morawicy i Chęcin w Świętokrzyskiem proszą, by mieszkańcy ograniczyli podlewanie trawników, ogródków i napełnianie basenów. Francuska Diane Parry będzie w poniedziałek rywalką Mai Chwalińskiej w 1/8 finału French Open. Polka awansowała dziś do czwartej rundy, wygrała z Greczynką Marią Sakkari. W czwartej rundzie jest też Iga Świątek, zagra jutro o 11:00 z Ukrainką Martą Kostiuk. Na zachodzie jutro dużo pogodnego nieba i nie powinno padać, a we wschodniej połowie kraju niebo częściowo zachmurzone, czasem całkowicie. I choć będą też przejaśnienia, to można spodziewać się także deszczu, raczej przelotnego. Na termometrach 19 stopni na północy, 22 w centrum na wschodzie i południu, 24 na zachodzie.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

Lego.